Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej k-

Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagląda.

0: Ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz. Ja wierzę jednak w to.
2: Słucham Radia Pogoda. W związku z tym pozdrawiam wszystkich słuchaczy tego wspaniałego radia. Kazimierz Kaczor.

Poszukaj muszli na brzegu morza, w brunatnych algach, w zielonej wodzie. Nadejdzie chwila, gdy dojrzysz ją wreszcie.

nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

dam, wyścigę dam, wyścigę dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

W kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: Obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch. Obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kacpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarzą włą zaś popie się łacą na pieszczotlep.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotlep?
0: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar dusz się dwóch.

0: Bliziuteńko jak przesień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: Idynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: O. Nieważne, ile jest dni w twoim życiu, ale ważne jest, ile życia jest w twoich dniach. Wszystkiego dobrego, DJ Wika.

że mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Władysław Kozakiewicz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a twą szalał, iż

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tarcie.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble,

Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

ty masz twarz, gdzie ścieżek splątanych bezdroża. Ty drogę swą znasz, ty zdołasz ból każdy pocieszyć. Rozjaśnisz odwieczny nasz przećwicz.

wishing myself.

0: Krysiu, nie zostawi mnie tu. Krysiu, nie zostawi mnie.
1: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
0: Pieniążki, Krysiu.
1: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
0: Krysiu, nie zostawi mnie tu.

0: uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda. Marzena Trybała.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś piątek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Wyrok w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Jest już gotowy projekt zmian w ochronie zdrowia. Na początek sezonu piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań wygrał Superpuchar.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Miriam Lipińska. Na 20 lat więzienia stołeczny sąd skazał Łukasza Żaka. Mężczyzna 2 lata temu pod wpływem alkoholu spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prowadził samochód z prędkością ponad 220 km na godzinę, jednocześnie korzystając z telefonu. Uderzył w prawidłowo jadącą osobówkę, której kierowca zginął na miejscu. 3 osoby zostały ciężko ranne. To żona kierowcy, a także 2 dzieci. Po zdarzeniu sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostawił w swoim samochodzie ranną pasażerkę. Wszystkie okoliczności składają się na surowy wyrok, ocenił prawnik i karnista, profesor Mikołaj Małecki.
3: Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
1: Wyrok nie jest prawomocny, obrończyni skazanego zapowiedziała apelację. Pakiet ustaw i rozporządzeń w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła założenia związkom zawodowym i pracodawcom. Zmiany to m.in. obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków, zbierania tych danych przez NFZ, a także limit zarobków lekarzy – 240 zł brutto za godzinę.
4: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
1: Mówi ministra zdrowia. Rząd przyjmie pierwsze projekty zmian w przyszłym tygodniu. Prezydent musi dziś podjąć decyzję. Na jego podpis czeka ustawa o statusie osoby najbliższej dotycząca związków nieformalnych. Czy Karol Nawrocki podpisze ustawę? Próbował dowiedzieć się tego Wawrzyniec-Zakrzewski.
5: Jeśli weźmie się za dobrą monetę wypowiedzi współpracowników Karola Nawrockiego, już jakiś czas temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker jednoznacznie dał do zrozumienia, że Karol Nawrocki nie zgodzi się na wprowadzenie w Polsce de facto związków partnerskich, które będą miały niemal te same prawa co małżeństwa. Z czym w pełni zgadza się poseł PiSu Michał Wójcik.
6: Małżeństwo nieprzypadkowo zostało wprowadzone do konstytucji. Przywileje są dla małżeństw. No nie można tworzyć nową instytucję, która ma dokładnie te same przywileje.
5: PSL i Lewica, które wspólnie przygotowały ustawę o osobie najbliższej, przekonują, że tak nie jest. Biorąc pod uwagę, że w ustawie nawet nie pojawia się pojęcie związek partnerski, a zawarte w niej regulacje to absolutne minimum. Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że 2 dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę przed notariuszem, rejestrowaną następnie w Urzędzie Stanu Cywilnego, która umożliwi im m.in. wspólne rozliczanie, zapewni prawo do dziedziczenia, pochówku i informacji medycznej.
1: Po 8 latach włoski sąd wydał wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. W wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. I na koniec sport. Mistrz Polski wygrał ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 3-1 i zdobył pierwsze trofeum w nowym sezonie. Super Puchar. A za tydzień rusza piłkarska Ekstraklasa.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Na drodze krajowej nr 16 między Iławą i Ostródą w pobliżu Kałdun w województwie warmińsko-mazurskim samochód osobowy zderzył się z busem. Ranne są 2 osoby. W tym miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. O północy rozpoczęły się prace między węzłami Krapkowice i Kędzierzyn na autostradzie A4. Na jezdni w kierunku Katowic drogowcy wymieniają znaki. Kierowcy jadą tylko jednym pasem z ograniczeniem prędkości do 100 km na godzinę.

Słonecznie, żar będzie lał się z nieba. Na termometrach maksymalnie od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 4 minuty po godzinie 6. Jeśli spacery i aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, to teraz już jest bardzo ciepło, a będzie bardzo gorąco. Mówimy o tym w naszych wiadomościach i w prognozach pogody. Dzisiaj rano, kiedy jechałam rowerem do radia, widziałam mężczyznę, który uprawiał jogging. W ręce miał telefon, a w tym telefonie najwyraźniej oglądał jakiś mecz, bo słyszałam właśnie wyraźnie Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. No, taki sposób uprawiania sportu też polecam o tej porze. Dzisiaj piątek, 17 lipca, Asia Kruk, dzień dobry, 198 dzień roku, do końca roku 167 dni, do końca lata 67, słońce wstało o 4:35, zajdzie za 12:21, a dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 31 minut. Ale niech będzie dla Państwa piękny i pełen najpiękniejszych melodii. Magda Umer, a jednak wrócił.

Tom Jones. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 10 po 6, co w porannej prasie już mówię. O zdrowiu pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. To wywiad z Andrzejem Jacyną, byłym prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, który mówi to. Zmiany w sieci szpitali, wycenach świadczeń i odpowiedzialności za pacjenta można wprowadzić dość szybko, bez nowelizacji ustaw i politycznych wojen. Trzeba zrobić to, co jest realne. Przy zmianach ustawowych rząd Donalda Tuska musi brać pod uwagę konflikt z Pałacem Prezydenckim oraz ewentualne weto Karola Nawrockiego. Wniosek jest oczywisty. Należy rozpocząć zmiany od nowelizacji rozporządzeń, bo to jest wykonalne, choć przez wiele lat nikt nie próbował pójść tą drogą, wskazuje pan Andrzej Jacyna. A proszę to przeczytać, jak ulepszyć zdrowie bez terapii szokowej, dzisiejsza Rzeczpospolita. Tak a propos szoku, to w dzisiejszym Super Ekspresie na stronie 5. Historia pacjenta pewnego szpitala w Poznaniu, który przyjechał do szpitala, był tam 3 dni i jak wyjeżdżał, to mało co zawał nie dostał, bo okazało się, że za szpitalny parking musi zapłacić 1350 zł. No i bez zapłacenia nie wyjedzie. Za szlaban. 1350 zł za parking pod szpitalem w dzisiejszym Super Ekspresie. Natomiast w fakcie proszę posłuchać, zwłaszcza jeśli mają Państwo w rodzinie mężczyzn urodzonych w 2008 roku. Resort Obrony Narodowej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej. MON zapowiada, że od stycznia przyszłego roku wezwania trafią do 245 tysięcy osób. Kto zostanie wezwany na komisję wojskową, kto ewentualnie pójdzie w kamasze, to pytanie ze strony 6 dzisiejszego faktu. I na koniec Gazeta Wyborcza i strony kulturalne. A tam piękna opowieść, kiedy na ekranie kina rozpętuje się burza miotająca statkiem Odyseusza niczym łupiną orzecha. Ryczą bałwany, grzmią gromy i błyskają pioruny. W mojej głowie pojawia się obraz człowieka z kawałkiem blachy, który wachluje nim, udając wiatr i co jakiś czas uderza młotkiem, by oddać dźwięk pioruna uderzającego w wodę. Nie, to nie jest zarzut. Przeciwnie, Odyseja Christophera Nolana jest jednocześnie mistrzostwem współczesnego, zaawansowanego technologicznie kina i jego klasyką, która od widza oczekuje zaangażowania, otwartości oraz uwierzenia w to, co widzi na ekranie. Dla takich filmów powstało kino, pisze autorka tekstu Maja Staniszewska na stronach kulturalnych dzisiejszej Gazety Wyborczej, dzisiaj premiera Odysei. Więc jeśli Państwo chcą spędzić kilka godzin, no bo to oczywiście będzie długi film, jak wszystkie takie nowe filmy, w kinie, to proszę bardzo, oczywiście. Natomiast to oczywiście również polecamy najpiękniejsze melodie i Radio Pogoda na piątkowy poranek pogodny, ale także na piątkowy wieczór dzisiaj po godzinie 18, bo piątek, więc wakacyjna potańcówka. No ale na razie trzeba się obudzić, prawda? 13 po 6. Co dam u Państwa? Zbigniew Wodecki u nas, zacznij od Bacha.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio
1: Pogoda. Raz, dwa, trzy.

Ach, co to był za ślub, śpiewane w piątek o poranku. Zostawmy sobie jeszcze trochę czasu, bo to przecież śluby i wesela przeważnie są w soboty. No może ktoś z Państwa się jutro wybiera na taką uroczystość. Proszę się dobrze bawić. W pogodnym poranku Radia Pogoda budzimy się przy najpiękniejszych melodiach. Edith Piaf, Milord już za chwilę, a później czerwone gitary z maturą. 21 minut po 6.

0: Autopromocja.
1: Trzecia część alfabetu kabaretu tej zacznie się opowieścią o egipskich ciemnościach, a zakończy wspomnieniem programu Humor, Sketch, Piosenka, Wesołe Monologi i Ktoś z Warszawy. Po drodze dowiemy się też, co to jest gubileusz i jakie konsekwencje miało pewne spotkanie w pociągu przyjaźni relacji Charków-Warszawa.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Marian, poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż.
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
13: Została ostatnia reklama.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Czerwone gitary i matura z 1966 roku. Będzie ta piosenka w niedzielę od 10 do 14 w Płycie na lata, bowiem w najbliższą niedzielę zaprezentuję Państwu cały longplay Czerwonych Gitar, pierwszą płytę zatytułowaną To właśnie my. I uwaga, znawcy tematu pewnie poznają po umiejscowieniu w czasie piosenki Matura, czy będziemy grać oryginał z 66 roku płyty, czy jedną z dwóch reedycji. Może wrócimy do tego w weekend. A tymczasem telefonują Państwo do nas pod 22 444 4004. Radośnie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Asieńko. Dzień dobry, to Pani Słuchacza Radia Pogoda. Pani Asieńko, co u mnie? O 4.34 wozę pasażerów z Państwą komunikacją miejską po naszym cudownym, pięknym, słonecznym Gdańsku. Że naprawdę ten dzień zaczął się przewspaniale, przecudownie i przesłonecznie. Serdecznie pozdrawiam.
0: Serdecznie pozdrawiamy, to był Pan Rafał. Panie Rafale, pewnie Pan to słyszy. Czy pan siedzi pod fotelem? Bo tak to trochę brzmi. Nie, no pewnie to jakiś zestaw głośno mówiący. Kierowca, wiadomo, musi być bezpiecznie. No, ale zabrzmiało. Cudownego dnia życzę. I weekendu też. I najpiękniejszych melodii całą furę. Teraz Jacek Lech.
2: Nie miałem prawie nic, a chciałem jej darować świat. I czarno-białe dni

0: pomidory i bub. I właściwie lipiec mamy załatwiony. No tak to jest, proszę Państwa, zwłaszcza podczas tych upałów. Pomidorki zawsze dobrze, dużo potasu, trochę magnezu i super nawodnienie. Proszę się tego trzymać, dzisiaj ma być gorąco. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Teraz jeszcze nie jest, ale jest cieplutko i przyjemnie. I Halina Kunicka już za chwilę w Radiu Pogoda zaśpiewa Niech no tylko zakwitną jabłonie. Za 19 minut siódma.
1: Radio Pogoda.

0: ta drżąca powieka
1: i ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Reklama.

0: Słoneczna pora. Z 1974 roku ta piosenka Terry Jacks za nami. Za 9 minut będzie godzina 7. Odsłuchiwałam przed momentem telefony, które wykonali Państwo do nas w nocy, naszą automatyczną sekretarkę. No i w samym środku nocy pojawił się taki.
1: Witam serdecznie, dzwonię w takiej sprawie. Około 2,5 godziny temu zaginął przy ulicy Nadolnik 18 w Poznaniu piesek Shih Tzu. Bardzo bym prosił o pomoc w jego odnalezieniu. Dziękuję.
0: Nie wiem, jak możemy pomóc, no ale możemy przekazać to dalej. To znaczy, jeśli piesek się znalazł, to proszę do nas zatelefonować i powiedzieć, że wrócił do domu. 22 444 4004. A jeśli nie, no to kochani słuchacze, którzy gdzieś tam się będą po zawadach poznańskich w okolicach, czy Miłostowa, czy Zawad, dzisiaj przemieszczać, proszę zwrócić uwagę, czy nie błąka się jakiś Shih Tzu. To taki malutki, kudłaty, troszkę taki dłuższy włos może mieć, chociaż teraz lato, to może ostrzyżony, no właśnie nie znamy żadnych bliższych szczegółów. W każdym razie jakby się piesek bez smyczy gdzieś tam błąkał po zawadach, po ulicy Nadolnik w Poznaniu, to proszę dać znać do radia, to my może jakoś przekażemy dalej do słuchacza. 22 444 4004, no a jak się znalazł, to też proszę uprzejmie do nas zatelefonować. Zdzisława Sośnicka.

0: Julia i ja, Zdzisława Sośnicka, zaśpiewała tę piosenkę w 1980 roku. Zachwycamy się nią do dzisiaj i zawsze już będziemy zachwycać, takie mam wrażenie. 4 minuty przed godziną 7 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Po 7 będziemy zaglądać do kalendarza. Och, och, och, och, och, jakieś tutaj urodziny i rocznice urodzin. Proszę być z nami koniecznie. No a w wiadomościach, w tych dniach znowu mamy problemy z zaśnięciem, bo gorąco w domu. Jak sobie to ułatwić, będziemy wyjaśniać w najbliższych wiadomościach. Polecam.
1: Autopromocja.
2: Legendarny kabaret Teli.
3: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
4: No hurra, może wygramy.
3: Wygramy.
2: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: I najpiękniejsze melodie.
2: Wakacje z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omnibiotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
10: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów.

0: Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
5: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Albano z Rominą Power i Felicita, czyli szczęście, zaraz po godzinie 7:00, a teraz najważniejsze wiadomości.
6: Najwyższy możliwy wymiar kary za śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Rząd na razie nie wraca do pakietu CPN. Podpowiemy też, jak ułatwić sobie wieczorem zaśnięcie w upalne dni.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
6: Miriam Lipińska. Pijany, pędząc ponad 200 km na godzinę i bez ważnego prawa jazdy, zabił człowieka w wypadku drogowym. Łukasz Żak trafi za kraty na 20 lat. To maksymalna możliwa kara. Do tragicznego wypadku doszło 2 lata temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W bardzo mocnych, pełnych emocji słowach sędzia Maciej Mitera wielokrotnie zwracał się wprost do skazanego, ogłaszając wyrok.
8: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan. Uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy.
6: Zdaniem sędziego nie było żadnych okoliczności łagodzących. Łukasz Żak musi też zapłacić zadośćuczynienie ciężko rannym w wypadku żonie zabitego kierowcy i dwójce jego dzieci, a także pasażerce, która jechała razem z nim i którą po wypadku zostawił w aucie, uciekając z miejsca zdarzenia. Obrona Żaka zapowiedziała już apelację od wyroku. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel tę granicę już przekroczył. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest na poziomie 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
9: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
6: Pakiet CPN wygasł wraz z końcem czerwca. Będzie kontrola w sprawie konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026, zapowiada MSZ. To po medialnych doniesieniach o tym, że organizacja, która nie spełniła warunków konkursowych, miała otrzymać blisko 2 miliony złotych dotacji. Na razie, do czasu zakończenia audytu, ministerstwo wstrzymało wypłatę kolejnych transz dla tej organizacji. Miał być dom jednorodzinny, a jest popularny dyskont. To w Darłowie. Sklep powstał mimo, że plan zagospodarowania mówi jasno, że w tej okolicy dopuszczalna jest jedynie zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Dyskont już działa, jedyne co go różni od innych to, że ma kilka okien w bocznych ścianach. Są tam 3 mieszkania, które oficjalnie figurują w papierach, żeby wszystko się zgadzało.
10: Mieszkańcy nazwali to domu Biedronką.
11: Niektórzy mówią, że to jest podobne do Filharmonii Szczecińskiej.
6: Sąsiedzi trochę żartują, ale są wściekli. Parking jest mały, więc ludzie stają im pod domami, do tego tiry i hałas. Wiceburmistrz Darłowa Krzysztof Walków rozkłada ręce, bo starosta wydał na to zgodę.
12: Możemy jak Grejtan kłaść się, nie wpuszczać ciężarówek, ale nie sądzę, żeby to coś dało.
6: Mieszkańcy walczą jednak dalej. Liczą, że sprawie przyjrzy się prokurator. Dziś w całym kraju upalnie, więc na koniec o tym, jak ułatwić sobie zasypianie na koniec gorącego dnia. Lekarze radzą, by zamiast lodowatego prysznica, który daje ulgę tylko na chwilę, wziąć przed snem letni prysznic, bo ten lodowaty zadziała odwrotnie. Może wywołać skurcz naczyń w skórze i utrudniać oddawanie ciepła.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Lech Poznań z Super Pucharem Polski. Przed własną publicznością mistrzowie kraju pokonali Górnika Zabrze 3-1. To triumfator Pucharu Polski prowadził 1-0 po golu Maksyma Chłania, ale jeszcze przed przerwą wyrównał Antoni Kozubal, a w drugiej połowie do siatki trafili Mikael Isak i Pablo Rodriguez. Lech po Super Puchar Polski sięgnął po raz 7. Belgii Merlien wygrał po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Wyprzedził Holendra Olava Kujo oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena. Dla Merliera to już trzeci wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli, a żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogačar, który również wygrał 3 etapy.

0: Pogoda.
1: Przed nami upalny dzień. Termometry pokażą od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku. W całym kraju sporo słońca, ale na zachodzie także gwałtowne burze z gradem.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: 5 minut po godzinie 7:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heizer.
3: Jasia Kruk, witamy w piątek, 17 lipca, mamy 198 dzień roku. Do końca roku 167 dni, do końca astronomicznego lata. 67.
4: Cieplutko, co?
3: Cieplutko, zapowiada się letni, piękny, nawet upalny momentami dzień.
4: Mam plany na dzisiaj, wiesz co będę robić dzisiaj w ciągu dnia? Jakby to powiedzieć, zapładniać pomidorki.
3: Ho, ho, ho, a ja mam wesele w planie.
4: No, też no. Miło. To jest taka aktualizacja dla Państwa, ponieważ moimi balkonowymi pomidorami zajmowaliśmy się w tamtym tygodniu, więc one zakwitły, te kwiatuszki. W końcu dostałam wczoraj pędzelek, będę je tam pędzlować, więc może będą pomidorki. Ale ty masz wesele. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, weselmy się wszyscy, Albano i Romina Power.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po godzinie 7. Zaglądamy do kalendarza, proszę Państwa, tak na wszelki wypadek. Przypominamy, kto ma dziś imieniny, a są to Andrzej, Aneta, Bogdan, Felix, Jadwiga, Leon i Marcelina. Wszystkiego dobrego.
1: Życzymy wszystkiego dobrego. Natomiast, no właśnie, nieco w przeszłość też zaglądamy, bo w 1932 roku urodził się Wojciech Kilar, który napisał muzykę do... No wspaniałą muzykę pisał po prostu. Ja uwielbiam, kocham, a już ten walc trendowaty i to już w ogóle.

0: 1937 roku urodził się Stanisław Tym. Przypominamy, że do wygrania książka.
1: W popołudniowym programie Radia Pogoda, czyli u Moniki Tarki w konkursie Daję Słowo, mogą Państwo zdobyć w tym tygodniu książkę Tym wolałbym być psem. Niesamowicie napisana biografia, niesamowita sylwetka i niezapomniany Stanisław Tym, niezapomniany kaowiec z rejsu.
2: Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie. Najpierw urodziłem się w Małginii w 1937 roku w lipcu. Znaczy w drugiej połowie lipca właściwie. Dokładnie 17 lipca. Czy tak. Są jakieś pytania?
1: To dzisiaj właśnie.
0: Tak, tak. A propos urodzin, to w 1952 roku urodził się David Hasselhoff, czyli Słoneczny Patrol. Między innymi 1961 rok, Zbigniew Zamachowski. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego najlepszego i jeszcze jedna rocznica związana też z naszą muzyką. W 1936 roku urodziła się pani Danuta Rin. Wspaniała kobieta i mimo, że nie taka jakoś zawodowa piosenkarka, ale miała tyle wdzięku, że wszyscy ją kochali, kiedy była na scenie. Tyle wdzięku Danuta Rin w pogodnym poranku Radia Pogoda teraz.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. 19 minut po godzinie 7. Mamy dzisiaj dla Państwa mnóstwo fantastycznych informacji. Ja nawet nie wiem, od której zacząć. Ale chyba zacznijmy od pytań od Państwa. Wyobraźmy sobie taką rzecz. Coś się dzieje kilka miesięcy albo i nawet z rok temu. Rozmawiam z słuchaczką, zadaję jej pytanie i ta słuchaczka dzisiaj do nas wraca z odpowiedzią na to pytanie. To
1: znaczy po roku?
0: Mniej więcej. Ja już o tym zupełnie zapomniałam, ale Państwo pamiętają wszystko jak słonie i bardzo dobrze. Proszę zostać z Radiem Pogoda. To się za chwileczkę wszystko wyjaśni.
2: Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
10: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
11: Tak, i to lepiej niż ja.
12: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
13: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
14: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
15: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
16: Została ostatnia reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 7:30. Ja to muszę pamiętać, o czym rozmawiam z słuchaczami, bo później te rozmowy wracają w telefonach od Państwa. Ja już trochę nie pamiętam, co się działo, potem mi się przypomina. Pani Krystyna zatelefonowała z takim zagadnieniem o to. Dzień dobry.
1: Pani Asiu, witam. Zadała mi Pani zagadkę. Czesław Niewen wyśpiewał Elżbietą Dwoch. Nigdy nie słyszałam, a w ogóle śledzę i Czesława Niewena, i Elżbietę Dmoch. Bo proszę o tytuł piosenki. Pozdrawiam, Krystyna z Warszawy.
2: Proszę, to niezłe wyzwanie, tak, niezłe zadanie to dostałeś. W ogóle nie kojarzę.
0: A, no to proszę bardzo, to będzie też informacja dla ciebie. Czesław Niemen, oprócz tego, że śpiewał piosenki popowe, ludowe, latino nawet... Sam miał, sami Państwo wiedzą, muzyczny, trochę pokręcony umysł i lubił takie bardzo, bardzo dziwne melodie. Już w latach 70. i 80. ten jego syntezator, te jego organy i ta dziwna, dziwna muzyka. Mało tego, uważał, że jedynie Elżbieta Dmoch ma w sobie ten element szaleństwa, że mogłaby śpiewać do tej jego muzyki. Powstał taki projekt, który nazywał się chyba Teatr na Drodze. I tam była Ballada Łomżyńska.

0: narciarki na plecach, co? A to no, 77
1: ależ,
0: rok.
1: Ależ to brzmi niesamowicie.
0: Po prostu muzyka psychodeliczna, druga połowa lat 70. Polska, proszę sobie wyobrazić. Więcej można znaleźć w internecie. Jak sobie pani Krystyno wyszuka balladę łomżyńską Czesława Niemena i Elżbiety Dmoch w internecie, to na pewno znajdzie się tam dużo, dużo więcej. Anna Jantar tymczasem.

0: I tego właśnie Państwu życzymy. Zdrowie jak dzwon, wygodny tron i jeszcze pieniędzy w brud. I tak na każdy dzień. Za 20 minut będzie godzina 8. Mamy piątek, a w sobotę od 10 do 14. Alfabet kabaretu Tej. No, to po prostu legenda. Piotr Sworakowski w rozmowie z Tadeuszem Osipowiczem. 10.14. To już jutro w Radiu Pogoda. Gorąco polecamy. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Hanna Konieczna, a później Bee Gees.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Biedronka.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból niedorozności, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny prostata. Która z metod usunięcia prostaty jest lepsza? Laparoskopia czy operacja? Co jeść, by dbać o zdrowie prostaty? Oraz najnowsze terapie na raka prostaty. Poradnik dziś w Wyborczej.
13: Została ostatnia reklama.
14: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: Bee Gees, How Deep Is Your Love, piosenka z pytaniem w tytule, przepiękna. W pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: Robert Korzeniowski, nasz mistrz olimpijski, ma takie powiedzenie, że jak człowiek dużo chodzi, to zawsze do czegoś dojdzie.
0: Ojejku, jak ja się z nim zgadzam. I w ogóle mój idol, chód sportowy, moja miłość, choć nie nadaje się do tego, bo to strasznie męczące.
1: To ale, tak a propos.
0: No właśnie, tak a propos. Brytyjski NFZ, taka służba zdrowia, chce płacić za spacery. Uwaga seniorom. Od przyszłego roku uczestnicy specjalnego maratonu, którzy codziennie przez miesiąc będą spacerować około 30 minut, otrzymają nagrody, bonusy i przeróżne zniżki. Jakby nam płacili, to byśmy chodzili. Jeszcze więcej.
1: No nie, proszę Państwa, chodzimy dla zdrowia.
0: Oczywiście, że tak. 30 minut, no niezbyt szybkim tempem, to jest jakieś, myślę sobie, 5000 kroków.
1: 30 minut niezbyt szybkim tempem to jakieś 2 kilometry.
0: No.
1: No.
0: Tak. I wystarczy. I proszę Państwa, na spacerek, a później szybko proszę do nas wracać i dostaną Państwo bonus w postaci najpiękniejszych melodii. A nie, to już teraz i cały czas Urszula Sipińska.

0: Za 4:08 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę będą wiadomości, a w nich, no tak, jak jest gorąco, to są i burze, więc ostrzeżenia przed burzami już za chwilę.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do naszej krzyżówki. Można wygrać taką specjalną butelkę na wodę z filtrem. Jak dobrze wszystko pójdzie, to jeszcze będzie nasza piękna parasolka. Numer telefonu 22 444 4004. Czekamy na chętnych do rozwiązywania naszej krzyżówki.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką.

0: 8. Będziemy też gratulować polskim harcerzom za zdobycie pierwszego miejsca. Wy, no właśnie, proszę słuchać, być z nami. Będzie też zabawa z nagrodami, a teraz wiadomości.
1: Są wyroki po śmiertelnym wypadku na trasie łazienkowskiej. Uwaga na gwałtowne burze, gdzie są ostrzeżenia. Donald Trump w orędziu do narodu oskarża Chiny.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
1: Miriam Lipińska. 20 lat więzienia to pierwsza tak wysoka kara dla sprawcy wypadku orzeczona przez polski sąd, a sąd wymierzył ją Łukaszowi Żakowi, który 2 lata temu, pędząc ponad 200 km na godzinę, uderzył w auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Kierowca zginął na miejscu, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych. W wypadku poważnie ucierpiała też kobieta, która jechała razem z Żakiem. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących. Tak uzasadniał swoją decyzję sędzia Maciej Mitera, zwracając się wprost do skazanego.
3: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów i to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję.
1: Obrończyni mecenas Izabela Ławińska już zapowiada odwołanie od wyroku.
4: W mojej ocenie jest surowy i na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości kary.
1: Skazanych zostało też 5 znajomych Łukasza Żaka, którzy pomagali mu w ucieczce po wypadku. To wyroki od 1,5 roku do 2,5 roku więzienia. Cała zachodnia połowa kraju w pomarańczowych alertach to ostrzeżenia 2 stopnia przed gwałtownymi burzami i ulewnym deszczem, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
5: Najgroźniejszych burz w piątek spodziewamy się w godzinach popołudniowych na zachodzie kraju, gdzie towarzyszyć im mogą opady deszczu nawet do około 40 mm, porywy wiatru do 90 km na godzinę oraz opady gradu.
1: W nocy z piątku na sobotę burze będą się przesuwały na wschód i przyniosą od jutra ochłodzenie. Dziś mija czas, jaki prezydent Karol Nawrocki ma na decyzję w sprawie 2 ważnych ustaw. Pierwsza umożliwia zbieranie danych o zarobkach lekarzy w oparciu o PESEL. Druga to ustawa o statusie osoby najbliższej, która reguluje sytuację prawną związków nieformalnych. Za granicą Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w wybory w USA. W wygłoszonym dziś w nocy orędziu amerykański prezydent ogłosił także odtajnienie, jak sam powiedział, kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej. Rzecznik chińskiej ambasady w USA już zaprzeczył oskarżeniom Trumpa. I na koniec wracamy do kraju. Kodeks ludzi morza wchodzi do polskich portów i przystani. To zbiór zasad, którymi powinni się kierować żeglarze i motorowodniacy, by ograniczyć zanieczyszczenie Bałtyku. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
6: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
1: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. A więc każdy wodniak, który zacznie działać zgodnie z kodeksem ludzi morza, to prawdziwy skarb dla Bałtyku.

0: Pogoda.
1: Pierwsza połowa dnia w całym kraju słoneczna, ale po południu gwałtowne burze w całej zachodniej połowie kraju. Na termometrach maksymalnie od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Śląsku i Podkarpaciu.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heiser.
2: Jasia Kruk. Witamy piątek, 17 lipca, 198 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 4.35, zachód będzie o 20.48, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 31 minut.
3: Ale niech to będzie dla Państwa przepiękny dzień, chociaż dzisiaj gorąco. Gramy pięknie w każdym razie w pogodnym poranku Radia Pogoda od samego rana. Marek Grechuta, za chwilę Janusz Gniatkowski, Arrivederci Roma. No i proszę Państwa, pogodna krzyżówka, czyli zabawa z nagrodami, dosłownie za chwilę.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ocznij się na parę chwil.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Wando.
3: Dzień dobry.
2: A skąd pani do nas dzwoni?
3: Tarnowa.
2: I jakie ma pani plany na weekend?
3: No, dzisiaj wyjeżdżam, odwożę wnuczkę do Warszawy. No i spotkam się tam ze swoimi dziećmi.
2: A
0: wnuczka w Warszawie co będzie robić?
3: Teraz będzie z mamą spędzać 2 tygodnie, a potem jeszcze 2 tygodnie z tatą, także będą sobie organizować jakoś ten
0: czas. Ale w Warszawie jest tyle możliwości, tyle atrakcji, że ho.
2: Na pewno nie będzie się nudzić, no i z córeczką się pani zobaczy, to proszę pozdrowić serdecznie od nas. I mamy dobrą wiadomość dla pani. Pani Wando, mamy dla pani butelkę z filtrem Radia Pogoda, pojemność 07. Będzie też parasolka Radia Pogoda, ale jeżeli odpowie pani prawidłowo na zagadkę w pogodnej krzyżówce. Najpierw bardzo ważna informacja dla tych wszystkich słuchaczy, którzy mają ten wydrukowany diagram i wypełniają tam te linijki poziome. Dzisiaj będzie to wiersz, czy tam linijka numer 22.
0: Pani Wando, a teraz ważne informacje dla pani dotyczące dzisiejszego hasła. Więc tak, rozpoczynamy od liter. 3 litery. Tylko 3 litery. Kategoria piosenkarka. Zaraz będzie zagadka. Ja tylko dodam, że 10 sekund na odpowiedź. Uwaga, uwaga. Teraz zagadka. Pierwsza dama polskiego jazzu. Czas start.
2: Na 3 litery.
3: No niestety.
0: No jej.
3: Wszyscy, nie dam
0: rady. Wszyscy ją znamy.
2: Jak pani za chwilę usłyszy, bo już następni słuchacze do nas telefonują z prawidłową odpowiedzią,
0: za wcześnie się pani poddała.
2: To pani powie, aha, no przecież znam.
3: No tak, no tak, ale na razie jeszcze mi nic do głowy nie przychodzi. Za każdym razem udawało mi się odgazywać hasło, ale tym razem nie.
2: Może to jest lekki stresik, ale ma pani prezent od nas, także nic straconego, miłej podróży do Warszawy, żeby się tam nic nie spóźniało, jeżeli jedzie pani komunikacją
3: publiczną. Nie, ja jadę samochodem, także...
2: No to ostrożnie, bezpiecznie. Tak jest, do celu tak jest. Powoli.
0: Ale się cieszyli ci, którzy za chwilę do nas zadzwonią. Ale gratka.
2: Pani Wando, bardzo serdecznie dziękujemy, ściskamy panią mocno, wszystkiego dobrego. No i rzeczywiście, no jeszcze zagadka się nie skończyła. 22 444 40 04.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Middle of the Road, tak nazywa się ta grupa, która wystąpiła przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. 20 minut po godzinie 8. Czekaliśmy i się doczekaliśmy na prawidłową odpowiedź w dzisiejszej krzyżówce. Przypomnijmy, wiersz numer 22, 3 litery, kategoria piosenkarka, zagadka pierwsza dama polskiego jazzu.
1: Dzień dobry, tu ponownie Fryderyk. Rozwiązaniem dzisiejszej krzyżówki jest oczywiście Ewa Bem, królowa polskiego jazzu.
2: A dokładniej rzecz biorąc, chodzi o nazwisko, czyli Bem.
0: Tak jest, zmieścił się pan i teraz pani Wandzia mówi, a no przecież wiadomo, że Ewa Bem. Panie Fryderyku, wysyłamy panu parasolkę z najlepszymi oczywiście życzeniami, żeby była przeciwsłoneczna, a nie przeciwdeszczowa.
2: Chociaż dzisiaj może się przydać, bo burze tu i ówdzie.
0: To prawda.
2: Się trafią.
0: Dziękujemy za słuchanie Radia Pogoda i za wzięcie udziału w naszej zabawie. Wraca ona w poniedziałek i przypominamy państwu, już zbliża się koniec miesiąca, powolutku, ale zawsze. Kto rozpoznał już pionowe hasło z diagramu krzyżówkowego ze strony radiopogoda.pl, ten wysyła je na adres poranek@radiopogoda.pl i dopisuje oczywiście swoje imię i nazwisko tam do tego rozwiązania i numer telefonu. To jest bardzo ważne.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śmiało.
3: Tak, tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
4: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Musisz wejść na wyższy poziom?
14: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 29, a też jeszcze człowiek powinien zastanowić trzy razy, zanim coś powie.
1: Pani Asiu, gdzie koniec miesiąca? Jak nie straszy pani dzieci? Jeszcze nie mówi pani szczęśliwego nowego roku szkolnego. Także jeszcze dwa tygodnie do końca miesiąca.
0: Wiem. Ja to powiedziałam.
2: No, ale bliżej niż dalej w tym sensie.
0: Tak,
2: no.
0: Ja to powiedziałam w kontekście rozwiązania naszej krzyżówki tej miesięcznej. A poza tym ja mam chyba po mamusi. Moja własna rodzona mama, jak jest 5 po 9.

0: na przykład, to u niej już jest 9:30. A jak jest 9:30, to już 11:00. A jak 1 lipca, to już jak listopad prawie. No po prostu zejdzie jak z płatka. To widocznie niedaleko pada jabłko od jabłoni. Dziękuję za ten telefon. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok odpustek nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedrytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Została ostatnia reklama.
17: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Reklama.

0: Jak tak pana słucham, panie Zygmuncie, to się pan marnujesz, naprawdę. Brawo!
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 9. Proszę państwa, robimy to wyjątkowo rzadko, ale powodów jest kilka. Otóż jest gorąco, idą burze, a akurat w tych pomieszczeniach najczęściej jest klimatyzacja, jest chłodno i przyjemnie. Mowa o kinach, proszę państwa. Dziś do kin wchodzi monumentalne dzieło Odyseja. Reżyserem tego filmu, wielkiego filmu, jest Christopher Nolan, który znany jest z produkcji takich gigantycznych filmów. Mroczny Rycerz, Batman, Oppenheimer, Interstellar czy Dunkierka.
0: Jest na co patrzeć.
1: Tak jest. Uwaga, uwaga. Film trwa prawie 3 godziny i jako pierwszy... No nie śmiej się, no tyle musi trwać.
0: No, wiem.
1: No to jest Odyseja, to jest wędrówka, to wiesz,
0: to trwa.
1: No, jako pierwszy historii został w całości nakręcony na taśmie IMAX 70 mm. No a Christopher Nolan znany jest z tego, że nie lubi efektów specjalnych robionych przez komputery, w związku z czym wszystko jest autentyczne.
0: I ja to szanuję.
1: Zbudowano dekoracje nieprawdopodobne, ręcznie wszystko robione, no i to zapewnia widzom oszałamiający realizm. Wciąga w sam środek mitycznej wędrówki Odyseusza, granego przez Matta Damona, do żony Penelopy, Anne Hathaway, i syna Telemacha, Tom Holland. Zdjęcia do tego widowiska kręcono m.in. w Pylos na wzgórzu Akrokoryntu, na plaży Wojdykilia w Grecji, w Marrakeszu, na włoskich wyspach Liparyjskich. No i ten efekt koniecznie trzeba zobaczyć na tym olbrzymim ekranie, bo inaczej to nie idzie.
0: Najpierw trzeba zobaczyć, a później, i jestem o tym przekonana, te wszystkie miejsca kręcenia filmu, które wymieniłeś, będą atrakcjami turystycznymi, że hej, wszyscy będą tam jeździć przez następne lata. I to jest też taka wartość dodana tego filmu, ale prawie 3 godziny to nie dla mnie.

0: Serio, naprawdę, kocham te melodie z musicalu Hair, wszystkie inne też, ale Good Morning Starshine to moje ulubione zdecydowanie. 9:04, zaprosimy Państwa na urodziny w wiadomościach już za chwilę. Warszawska Starówka świętuje od dziś 73. urodziny. Będzie się działo, co? Szczegóły za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

0: Gratis. Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Została ostatnia reklama.
7: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po godzinie 9:00 dziś będziemy się chwalić, jakich mamy sławnych słuchaczy. To znaczy

0: szpitalach.
1: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
0: Minister zapowiada też, że w pakiecie znajdzie się propozycja zgłoszona przez Rzecznika Praw Pacjenta dotycząca możliwości zgłaszania i karania procederu omijania kolejek. W ramach rozporządzenia ma wejść w życie obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków i zbierania tych danych przez NFZ. W całej zachodniej połowie kraju dziś możliwe burze z gradem i ulewnym deszczem. Są ostrzeżenia 2 stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie. Na początek na zachodzie kraju, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
2: Na zachodzie Polski na termometrach w najcieplejszym momencie dnia do 23-24 stopni Celsjusza, ale też miejscami wiał będzie umiarkowany i dość silny, a chwilami też porwisty wiatr.
0: W przyszłym tygodniu upałów już nie będzie. Seria wypadków w Tatrach po poprawie pogody. Toprowcy mieli wczoraj 15 interwencji. Do najpoważniejszych wypadków doszło przed południem, kiedy szlaki były jeszcze mokre po wcześniejszych opadach deszczu. W rejonie Koziej Przełęczy turysta spadł z okolic tak zwanej drabinki na zamarłej turni do żlebu w Dolince Pustej. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Z kolei na szlaku prowadzącym na Zawrat, na odcinku ubezpieczonym łańcuchami, turysta podchodzący do góry stracił równowagę i odpadł od ściany. Spadając uderzył w turystkę znajdującą się niżej, oboje runęli w przepaść. Kobietę w stanie ciężkim ratownicy namierzyli w żlebie. Mężczyzna zatrzymał się kilkadziesiąt metrów wyżej, na wąskiej półce skalnej, gdzie zajęli się nim przypadkowi turyści. Dwie wyższe uczelnie na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o dawne Kolegium Humanum, czyli obecną Uczelnię Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Zdaniem UOKiK-u uczelnie łamały prawa studentów i kandydatów na studia. Chodzi m.in. o pobieranie opłaty administracyjnej, która nie była zwracana, jeśli student zrezygnował z nauki, mówi Agnieszka Majchrzak z UOKiK-u.
3: Ze skarg wynika, że po kliknięciu przycisków załóż konto aplikuj lub załóż konto rozpocznij studia dochodziło do zawarcia odpłatnej umowy. Taki sposób oznaczenia przycisków może nie być wystarczająco czytelny.
0: UOKiK może nałożyć na te szkoły karę do 10% obrotu. Teatr, piknik naukowy i warsztaty. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Zapraszamy całe rodziny, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
4: Mamy 2 teatry dla dzieci. W piątek o godzinie 17:00 też na scenie na Rynku Starego Miasta będzie Teatr Lalek. W sobotę rano Teatr Nowe Formy przygotuje spektakl Koza Dereza. Mamy też właśnie strefy rodzinne. Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej rozkłada piknik naukowy.
0: Na uczestników czeka także akcja pieczątkowa z upominkami za odwiedzenie staromiejskich instytucji.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Robert Lewandowski jeszcze nie zadebiutuje w Chicago Fire. To dlatego, że zaplanowany na dziś mecz piłkarskiej ligi MLS z Vancouver Whitecaps został przełożony ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nas ciągnął nad okolice wskutek pożarów w Kanadzie. Lewandowski będzie miał szansę zadebiutować za tydzień w Miami przeciwko Interowi. A już jutro w Miami przedostatni mecz mundialu. Francja zagra z Anglią o trzecie miejsce. Nastroje w obu drużynach są fatalne po przegranych półfinałach i pewnie na granie o brąz nikt nie ma już ochoty. Niewykluczone, że w składach drużyn dojdzie do sporych zmian. A w niedzielę wielki finał w Nowym Jorku. Hiszpania kontra Argentyna.
5: Pogoda.
0: W całym kraju dziś gorąco, na termometrach od 29 stopni na Podkarpaciu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku. Po południu gwałtowne burze w całej zachodniej połowie kraju.
5: Lato w Radiu Pogoda.
7: Lato, lato, lato czeka.
8: 5 minut po godzinie 9:00. Dzień dobry w pogodnym poranku Radia Pogoda. Zygmunt Heizer.
9: Jasia Kruk, witam Państwa w piątek. Przypominamy, że jest piątek, 17 lipca, 198 dzień roku. Przypomnimy również, kto dziś obchodzi imieniny. Aneta, Andrzej, Bogdan, Felix, Jadwiga, Leon i Marcelina.
8: Wszystkiego najlepszego dla Państwa i przypominamy, że dziś po 18:00 wakacyjna potańcówka Radia Pogoda. Będzie można się zabawić imieninowo i nie tylko. A teraz piosenka w wykonaniu Ireny Santory.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9, proszę Państwa, ale niespodzianka teraz będzie.
1: Już jesienią tego roku 6 odcinków ostatniego sezonu Rancha ujrzy światło dzienne, a w filmie, w serialu, ale w filmie gra jeden z naszych słuchaczy, pan Krzysztof, i to właśnie on jest teraz przy telefonie. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam.
1: To proszę teraz nam wszystko opowiedzieć ze szczegółami, kogo pan zagrał i w jakich scenach.
2: Oj, dużo by opowiadać, bo chyba mało czasu mamy. Także pokrótce, to po prostu dostałem się przypadkiem z mediów społecznościowych. Link pokazał się na chwilę tak naprawdę.
1: Aha.
2: I potrzebowano 15 osób dodatkowo w takim wieku od 55 do 65.
1: Czyli pan
2: no
1: się
2: i okazało, po kilku wysłałem, no mówię, to mi szkodzi. I już było to jakimś tam marzeniem moim, żeby to kiedyś tam spróbować. No i wysłałem, po 3 dniach się okazało, że przychodzi potwierdzenie, zaproszenie na plan. No i w samochód i do Warszawy, także cały dzień zdjęciowy bardzo, bardzo fajny, pomimo że męczący może trochę fizycznie, ale było super.
0: Kogo pan tam spotkał?
2: Kogo spotkałem? No główne postacie. Blisko siebie, razem z nimi, blisko żeśmy razem nagrywali, także oczywiście wójtową, wójta głównych solejuków. Także główne postacie tego dnia akurat pracowały. Pan Czerepach, co tam jeszcze? No takie...
1: Fantastycznie.
0: Udało się zamienić ze 2 słowa z tymi aktorami,
2: nawet,
0: bohaterami?
2: Oj. Z panią babką to można było przygadać cały dzień. A przygadaliśmy przynajmniej kilkanaście minut, bo każdy tam chciał porozmawiać. Także kilka słów prawie z każdym. To także niesamowite doświadczenie. Także byłem zaskoczony, jak to było fajnie i tak rodzinnie na planie, nie? Pomimo że było bardzo dużo statystów.
1: Fantastycznie. Bo to może być początek pięknej drogi aktorskiej dla pana, panie Krzysztofie,
2: no,
1: czego oczywiście
2: raczej
1: życzymy.
2: Nie, ale,
1: dlaczego, no?
2: Raczej nie, ale doświadczenie
0: no, fajna przygoda
2: marzenia.
0: Pewnie.
2: Przygoda, super przygoda, która tak no, wyskoczyła znikąd.
1: Mam nadzieję, panie Krzysztofie, że wrócimy do tego, jak już będzie premiera serialu, będzie można pana obejrzeć na antenie, to wtedy zadzwonimy jeszcze raz i pan nam powie dokładnie, kogo pan gra, jaką postać, w jakich okolicznościach, bo teraz rozumiem, że to tajemnica, i w którym odcinku. Dobra,
2: jest,
1: umawiamy
2: tak
1: się?
2: Umawiamy
0: dziękujemy
2: się,
0: bardzo.
2: Nie ma problemu.
1: Dziękujemy.
2: Pogoda, chciałem powiedzieć, że pogoda dopisała.
1: A, no to najważniejsze.
0: Ważne, to
1: bardzo
0: ważne.
1: Serdecznie dziękujemy. To był pan Krzysztof, słuchacz Radia Pogoda, aktor serialu Rancho.
3: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask. A wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skryć.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego, że chciał jego maleńkie serce

0: 20 minut po 9. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ostatni półfinał odbył się wczoraj. Dzisiaj czas na finał. No ale wróćmy myślami do tego ostatniego półfinału Funduszów Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Mamy wszystko jasne, jeśli chodzi o ten pojedynek. Okazuje się, że w jutrzejszym finale weźmie udział pan Piotr i powalczy o nagrodę główną, czyli 2000 zł. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Panie Piotrze, musi pan przyznać, że było bez problemów.
2: No chwilkę musiałem się zastanowić.
1: O, no to rzeczywiście problem. Natomiast pana Bartka absolutnie nie zostawiam z niczym. Pan Bartek otrzymuje zestaw upominków od Radia Pogoda. Na pewno się przydadzą nie tylko latem, bo to i nasz kubeczek, i torba, i nie tylko.
3: Super, bardzo dziękuję i gratuluję panu Piotrowi. Mhm.
2: Dziękuję, byle nie zaprzeczyć.
0: Trzymamy kciuki, bo pan Piotr jest w Funduszu Czasów Pogodowych od poniedziałku, a dzisiaj finał.
4: Asia, ale ja myślałem, że ty mówisz o innym finale. O finale Mistrzostw Świata, że mówisz.
0: No to co jest, są Mistrzostwa Świata? Co tydzień, 2000 na wymarzone mistrzowskie wakacje. I dzisiaj wielki finał po godzinie 12. Zapraszamy na stronie www.radiopogoda.pl. Można zgłaszać się do zabawy rzutem na taśmę i wygrać sobie te 2000.
5: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Trzecia część alfabetu kabaretu tej zacznie się opowieścią o egipskich ciemnościach, a zakończy wspomnieniem programu Humor, Sketch, Piosenka, Wesołe Monologi i Ktoś z Warszawy. Po drodze dowiemy się też, co to jest gubileusz i jakie konsekwencje miało pewne spotkanie w pociągu przyjaźni relacji Charków-Warszawa.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Znajdź komfort w Myślarble już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
13: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Została ostatnia reklama.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekranie.

0: Beach Boys z 65 roku, a ty, Zygmuncie, chyba bardzo lubisz, nie?
1: Beach Boysów. Oj, bardzo, bardzo.
0: Ja
1: bardzo
0: wiem. Za 28 minut będzie godzina 10, a właśnie mówiliśmy o finale i tutaj Zygmunt mówił, a myślałem, że chodzi o ten finał w niedzielę, czyli mundialowy. Tak, rzeczywiście, w niedzielę finał mundialu o 21 naszego czasu, na całe szczęście. Mecz o trzecie miejsce w sobotę o 21. Mecz w sobotę o 23. To nie dla mnie, ale jest jeszcze jeden mecz.
1: Oj, tak, to dla mnie.
0: W sprawie którego też państwo dzwonią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ponieważ ma pani sprawę, pani Asiu, w rannym wstawaniu, to namawiam panią, ale także innych słuchaczy do oglądania meczu. Jutro o 2:45 Polska, Brazylia, siatkarzy. Trzymania kciuków. Miłego dnia.
0: Pani Krystyno, oczywiście, ja będę trzymać kciuki przez sen, bo są pewne granice.
1: 15 minut dłużej można sobie pospać, bo mecz jest o 3:00. Transmisja, 2:45. Także 15 minut jeszcze spokojnego snu.
0: No to co cię powstrzymuje?
1: No właśnie, nie wiem, chyba nagram.
0: No ale przecież ty też jesteś przyzwyczajony do wczesnego wstawania.
1: Albo prosto z tego wesela, co na mnie się wybiera.
0: No właśnie, i to jest sposób. Do 2:45 się bawisz, do 3:00 przemieszczasz się do domu, włączasz, tak, i kibicujesz.
1: Jeszcze. Coś zbudziło na

0: 2 plus 1 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 20 minut będzie 10, ale jeszcze jeden telefon od Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a ja dziś obchodzę 92 urodziny i właśnie dostałam przesyłkę, tort czekoladowy od dzieci. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, Krystyna z Warszawy.
2: Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i smacznego tortu.
0: Wszystkiego dobrego. Proszę świętować razem z Radiem Pogoda i najpiękniejszymi melodiami. Za chwilę Helena Majdaniec, później będzie Dalida i O Sole Mio. Proszę tam rzucić okiem też w nasze media społecznościowe, jak się rozparliśmy na ławeczce rancha, bo też chcieliśmy zagrać i przynajmniej tak się udało. I w ogóle na stronie radiopogoda.pl mnóstwo ranczu mogą Państwo przeczytać, są tam quizy, są artykuły, są wyjątki. Polecamy.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny prostata. Która z metod usunięcia prostaty jest lepsza? Laparoskopia czy operacja? Co jeść, by dbać o zdrowie prostaty? Oraz najnowsze terapie na raka prostaty. Poradnik dziś w Wyborczej.
8: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
16: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Pogody poranek w radiu Pogoda. Widzisz
1: nie
0: to? Widzisz
1: mogę,
0: to?
1: Widzę to, proszę państwa, no po prostu genialnie wyszło. Brawo, Adrian.
0: Siedzimy sobie na ławeczce w ranczu, po prostu w mediach społecznościowych Radia Pogoda. Proszę tam zwrócić uwagę. Za 10 minut 10 i Piotr Sforakowski już w studiu. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry.
0: Ale dzisiaj będą emocje.
2: No, mam nadzieję, że będą, tak, oczywiście.
1: Pan większe Piotr, niż na Mistrzostwach Świata.
2: W każdym razie bliższe nas. Pan Piotr, znaczy okaże się, czy wytrwałość się opłaca? Czy może rzut na taśmę się opłaca bardziej?
1: A ile pojedynków pan Piotr wygrał?
2: No, wszystkie do tej pory, jakie stoczył, czyli 100%. No.
1: Idzie na mistrza.
2: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Nie?
0: Dzisiaj piątek, więc wielki finał Funduszu Czasów Pogodowych, ale jeszcze państwo mogą zagrać w tym dzisiejszym
2: finale. Cały czas. Wystarczy nas odwiedzić na stronie radiopogoda.pl i tam się zapisać do Funduszu Czasów Pogodowych.
0: Niezwykłe emocje. Dzisiaj z Piotrem Sforakowskim gwarantowane po godzinie 10. Ślicznie państwu dziękujemy. Fajnie było dzisiaj piątek.
1: Tak. Słyszymy się w poniedziałek.
0: Słyszymy się. Miłego wesela ci życzę, Zygmuncie.
1: Dziękuję i państwu udanego weekendu.
0: Zdecydowanie. I wszystkich meczów wygranych, które państwo będą grać w ten weekend. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
3: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
5: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste.
6: Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Została ostatnia reklama.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Jesteś czacza czarująca Hanny Rek i chłopcy radarowcy Andrzeja Rosiewicza. Tymi najpiękniejszymi melodiami rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie, ale najpierw proponuję posłuchać najważniejszych wiadomości w Radiu Pogoda.
15: Koniec z patostreamingiem. Prezydent podpisał ustawę. Karol Nawrocki zdecydował też, co z ustawą o statusie osoby najbliższej, a potem apel pomorskiej policji do kierowców, by jeździli ostrożniej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
15: Miriam Lipińska. Prezydent zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu. Wprowadza ona karę 3 lat więzienia za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnianie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżanie innej osoby, nawet za jej zgodą. Jeśli w takich materiałach pojawi się osoba niepełnoletnia, kara rośnie do 5 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy w oparciu o numer PESEL i ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych, ale jest też

0: Inspekcji Medycznej oraz zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Pomorska Policja apeluje do kierowców o ostrożność przez pierwsze tygodnie wakacji. Na drogach tego regionu zdrowie i życie straciło więcej ludzi niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Paweł Radzewicz.
1: Liczba wypadków drogowych na Pomorzu w te wakacje zbliża się do setki poszkodowanych i ofiar jest więcej niż rok temu, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z Pomorskiej Drogówki.
2: W 2025 roku 7 osób zginęło w tych wypadkach i 116 rannych, natomiast w tym roku 11 zabitych i 121 rannych w tych wypadkach. Także tutaj widzimy, że te liczby wzrastają.
1: Dlatego warto zdjąć nogę z gazu na długich trasach, częściej robić odpoczynek i skończyć z brawurą na ostrych zakrętach czy podczas wyprzedzania.
2: Przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa, po to, żebyśmy wrócili bezpiecznie. Zawsze myślimy, a jakoś to będzie. Tak, 100 razy się nic nie stanie, ale chodzi o to, żeby tego 101 nie było.
0: Jeśli obecny trend na drogach się nie odwróci, może to być najtragiczniejsze lato od dawna. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Mężczyzna zjechał po pracy do bazy, mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskim. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Film Odyseja Christophera Nolana wchodzi dziś do kin. To pierwszy film tego reżysera od świetnie przyjętego, nagrodzonego 7 Oscarami Oppenheimera. Jak sam twierdzi, jedno z jego najtrudniejszych zadań w adaptacji eposu Homera występują m.in. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Charlize Theron.
3: Pogoda.
0: Na razie w całym kraju jeszcze sporo słońca, ale po południu w zachodniej połowie Polski burze z intensywnym deszczem i gradem, a na termometrach maksymalnie od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Tak, to już dziś, mamy też dodatkowy instrument w tle. Wczesnym popołudniem dowiemy się, kto zdobędzie trzecią nagrodę główną w naszej zabawie Fundusz Czasów Pogodowych. Cały czas można się zapisywać do funduszu na stronie radiopogoda.pl, choćby i w tej chwili, a potem znaleźć się w dzisiejszym finale i wygrać 2000 zł na wakacyjno-urlopowe wydatki. Emocje z pewnością będą rosły w miarę zbliżania się do finału, więc na lekkie odprężenie mam dzisiaj dla Państwa zestaw najpiękniejszych melodii, który mam nadzieję pomoże przetrwać upał, burzę czy inne niepogody.
3: Zaprasza Piotr Sworakowski.
6: Nie wiem, skąd wziął się u nas ten taniec, jakie licho.

Droga, którą idę, to jest piosenka nagrana przez Czerwone Gitary już w latach 70. Ładnych parę lat po ich debiucie płytowym z 1966 roku. A właśnie do początków dyskografii Czerwonych Gitar Asia Kruk sięgnie w najbliższą niedzielę, już pojutrze, między 10 a 14. Asia zagra Państwu wszystkie piosenki z pierwszej płyty Czerwonych Gitar To Właśnie My, czyli będzie i Matura, i Nie Zadzieraj Nosa, i Historia jednej znajomości, i jeszcze więcej, oj, dużo więcej, jeszcze 11 piosenek więcej. Będą też opowieści Państwa o tej płycie i Czerwonych Gitarach. Pojawi się głos jednego z założycieli zespołu, Jerzego Koseli. O ile mi wiadomo, oczywiście. A co jeszcze się pojawi? No to warto być blisko Radia Pogoda w tę niedzielę. Warto też czasami zrobić sobie coś dla przyjemności, że tak niespodziewanie zmienię temat. Dawno o tym nie rozmawialiśmy, a myślę, że nie zaszkodzi przypomnieć o tym, że taka drobna przyjemność potrafi poprawić nastrój niczym najpiękniejsza melodia na lato. Jaką przyjemność zrobili sobie Państwo ostatnio? Sobie albo komuś? 22 444 4004.

0: Jak Człowiek Uparty i Ewa Bem w Radiu Pogoda. Ewa Bem powiedziała nam podczas opowieści o swoich najpiękniejszych melodiach, że ta piosenka to był prezent od Andrzeja Piasecznego. Całej rozmowy ciągle można posłuchać, zaglądając do naszego archiwum audycji na stronie radiopogoda.pl. A w Radiu Pogoda zaraz posłuchamy najpiękniejszych melodii, nie tylko na lato, Wojciecha Młynarskiego, Nie ma jak u mamy i Domenico Modugno, Volare.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: cieniuteńko, z różką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko, cichutko, kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym,
2: że... Reklama.
3: Mamusia?
4: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Mamo, czy wygra Polska?
8: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Znajdź komfort w Mysiadle. Już od 16 do 18 lipca wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
14: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Została ostatnia reklama.
18: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
19: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
18: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
19: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
18: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.

Dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Porywy te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego.

Radiu Pogoda słuchaliśmy Domenico Modugno w jego wielkim przeboju Volare. Czy wiedzą Państwo, że Domenico Modugno jest jednym tylko z dwóch artystów włoskich, którzy z powodzeniem koncertowali w Stanach Zjednoczonych, a nie mają w repertuarze ani jednego utworu po angielsku? To było w latach 50. No i obok Domenico Modugno ta sztuka udała się też panu Renato Carosone, którego w Radiu Pogoda można czasem usłyszeć w piosence Tuvo Fal Americano.

Tak, właśnie w tej piosence. No ale to, że panowie nie śpiewali po angielsku, świadczy tylko o tym, że występowali dla publiczności pochodzenia włoskiego, która, jak wiemy na przykład z filmów Francisa Forda Coppoli, pielęgnowała swoje związki z krajem przodków. Wracając do Volare, pozostajemy teraz w takim cudownym zawieszeniu ponad ziemią, bo przed nami piosenka Andrzeja Zauchy, Jak na lotni.

0: Teresa Tutina śpiewała gorzko mi. Za chwilkę usłyszymy o Bladie, o Blada Beatlesów. A teraz wróćmy do tych przyjemności, które niedawno sobie Państwo zrobili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. My dla przyjemności z moją wnusią usmażyłyśmy sobie kotlety schabowe. I z przyjemnością je zjadłyśmy. Pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia.
0: Wzajemnie. Jak słyszę, na życzenia smacznego już za późno, więc miłego dnia życzę. A jaką przyjemność Państwo zrobili sobie albo innym? Proszę się pochwalić słuchaczom Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
8: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawy trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: Radio Pogoda.
1: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Została ostatnia reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Dochodzi 11, więc przed nami w Radiu Pogoda najważniejsze wiadomości. A kto chce sobie pośpiewać letnie przeboje, będzie to mógł zrobić tuż po nich. Najpierw pojawi się ten o chałupach Zbigniewa Wodeckiego, a potem ten o Solinie Wojciecha Gąsowskiego.
9: Będą kary za patostreaming. Prezydent podpisał ustawę. Wyniki kontroli NIK-u na szpitalnych oddziałach ratunkowych i opóźniony debiut Roberta Lewandowskiego w barwach nowego klubu.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
9: Miriam Lipińska. Są podpisy, ale jest też weto. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie kilku ważnych ustaw. Podpisał ustawę wprowadzającą kary za patostreaming, czyli transmitowanie w internecie scen przemocy, libacji alkoholowych, wulgaryzmów i poniżanie innych osób. Choć, jak zaznaczył...
10: Nie jest to ustawa wolna od wad. Brakuje w niej dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci.
9: W tym samym nagraniu prezydent wyjaśnił też, dlaczego zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, która miała uregulować sytuację prawną związków nieformalnych i par jednopłciowych.
10: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby. Te projekty tworzą w istocie katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
9: Koalicja rządząca już zapowiedziała, że w tej sprawie ma plan B. To rozszerzenie uprawnień, które daje transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego, zawartego w innych krajach Unii Europejskiej. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli po kontroli na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a wśród znalezionych nieprawidłowości był zbyt długi czas pracy personelu medycznego. Lekarze pracowali nieprzerwanie na SOR-ach przez ponad 24 godziny, a w skrajnym przypadku przez 144 godziny. Przeciążeni byli też ratownicy medyczni. W wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie jeden z nich przepracował w miesiącu 456 godzin, czyli średnio ponad 15 godzin każdego dnia. Kontrola wykazała też przeciążenie samych SOR-ów, bo prawie połowa osób, które na nie trafiły, nie potrzebowała doraźnej pomocy, a raczej traktowała je

0: z zespołem. Za 6 dni jego drużyna zagra w Miami z Interem. Póki co lewy mani w Chicago jeszcze nie ma, a jego powitanie było skromne. Tak wybrał i trzeba to uszanować, mówi były napastnik reprezentacji Polski Artur Wichniarek.
1: Jeżeli ja byłbym Robertem Lewandowskim, zostałbym w Barcelonie, przedłużyłbym kontrakt o rok, ale Robert chciał od razu 2 lata, a to dostał w Chicago i na pewno jest dzisiaj szczęśliwy, podjął tą decyzję, podjął to wyzwanie.
0: Kiedy Lewandowski będzie miał szansę zagrać przed własnymi kibicami w Chicago? 2 sierpnia.
2: Rywalem Fire będzie wtedy Charlotte FC.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
4: Pogoda.
2: Po południu pogoda podzieli Polskę dokładnie na pół. W zachodniej połowie kraju gwałtowne burze i ulewy, a na wschodzie słonecznie. Na termometrach natomiast maksymalnie od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
5: Lato, lato, lato czeka.
6: Po wiadomościach Radia Pogoda wracamy do słuchania najpiękniejszych melodii na lato. Przed nami najpiękniejsze melodie Zbigniewa Wodeckiego i Wojciecha Gąsowskiego, a więc najpierw odwiedzimy chałupy na Mierzei Helskiej, potem Zalew Soliński w Bieszczadach. Za chwilkę wrócą przyjemności, na które ostatnio sobie pozwoliliśmy, a za około pół godziny cofniemy się do roku 1959, kiedy polskie miasta i wsie, zwłaszcza podczas najcieplejszych miesięcy, czy w ogóle cieplejszych miesięcy, stawały się arenami różnego rodzaju wydarzeń, że tak tajemniczo to powiem. Dzień dobry.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy wie.

to krzyk.

0: jeszcze czasami warto posłuchać Radia Pogoda i najpiękniejszych melodii na lato. Albo słuchaczy Radia Pogoda, którzy mówią o drobnych przyjemnościach, które sobie niedawno zrobili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ostatnio może nie tyle zrobiłam sobie przyjemność, ile zrekompensowałam sobie nieprzyjemność.
0: Aha.
1: Byłam na basenie i jakaś bardzo potrzebująca kradła ręcznik. Mówię ona, bo było to pod prysznicami damskimi.
0: No,
1: i wracając z basenu, postanowiłam, że jakoś sobie to zrekompensuję. I kupiłam dwie piękne pelargonie na balkon i dwie różnokolorowe begonie.
0: Mhm.
1: Mimo że balkon mocno ukwiecony, to sprawiło mi to przyjemność.
0: Super.
1: A zawsze, jak chcę odrobinę przyjemności, to zaparzam sobie czarną herbatę i piję ją z filiżanki z porcelany po babci. Miłego dnia i słonecznego, niestety upalnego Wrocławia. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam. Do końca weekendu podobno pani Krystyna z upałami ma być już koniec. Przynajmniej na razie. Pani Krystyna, kwiaty na balkon i herbatę, a państwo jaką przyjemność zrobili ostatnio sobie albo innym? Proszę dać znać, proszę się pochwalić w Radiu Pogoda. No właśnie, a takiego Afrika Simona państwo pamiętają i znają?

0: Szalala, zabawa trwa, śpiewała Urszula Sipińska. W radiu pogoda, zabawa również trwa. Rano rozwiązują Państwo wakacyjną krzyżówkę z Asią i Zygmuntem, potem odgadują Państwo wykonawców najpiękniejszych melodii w Funduszu Wczasów Pogodowych, a później jeszcze Monika Tarka. Z Moniką Tarką bawią się Państwo w skojarzenia, w zabawie daje słowo, także jeśli chodzi o dzisiejsze zabawy, większość jeszcze przed nami. A potem od 18 wakacyjna potańcówka, czyli zabawy ciąg dalszy.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
6: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Została ostatnia reklama.

0: Pogodne lato.
1: Roku 1959.
0: Z radiem Pogoda.
1: Lata 50. upływały przy intensywnej odbudowie kraju i rozbudowie gospodarki, ale w latach 50. także zaczęto organizować różne wydarzenia kulturalne, nie tylko dla mieszkańców miast. Zazwyczaj wiosną, latem, wczesną jesienią. Jednym z takich wydarzeń były kiermasze, innym targi, no i inne wydarzenia pod gołym niebem też się odbywały. Najczęściej były połączone z wręczaniem nagród za różne osiągnięcia. O jednym z takich wydarzeń informowała Polska Kronika Filmowa.
2: W tej dziedzinie handlu szczególnie potrzebna jest dobra reklama. Bo to nie tylko handel, ale i działalność kulturalna. Podczas jarmarku książki we wsi Życzyn pod Puławami zlot najlepszych listonoszy kolporterów. Redaktor Groszowa z Gromady Rolnika Polskiego wręcza im nagrody za upowszechnienie na wsi prasy i książek.
1: O, przy okazji młodsi słuchacze Radia Pogoda mogą się dowiedzieć, że pierwociny sprzedaży wysyłkowej istniały już w latach 50. Można było zamówić książkę u listonosza i on ją dostarczał, jak rozumiem, zachwalając też inne tytuły. I nikt nie przypuszczał, że dzisiaj tak szeroko będziemy korzystać ze sprzedaży wysyłkowej właśnie, chociaż w troszkę inny sposób.
0: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

Stenia Kozłowska z pytaniem, czy to walc. A ja myślę, że nie ma co pytać. Jeśli się podoba, to proszę tańczyć, nucić, pogwizdywać i korzystać na wszelkie możliwe sposoby. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę w piosenkach Grzegorza Markowskiego, a potem Marilyn Monroe.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam.
3: Tak, tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
4: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
11: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Została ostatnia reklama.
17: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
18: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: masz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Czyż można lepiej rozpocząć piątkowe popołudnie niż tą właśnie najpiękniejszą melodią Barbary Kraftówny? Nie wydaje mi się, dlatego jej właśnie posłuchamy zaraz po najważniejszych wiadomościach w Radiu Pogoda.
11: Komentarze po wecie prezydenta do ustawy ważnej dla związków nieformalnych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej walczy o odblokowanie konta i nietypowe trofeum dla zwycięzców piłkarskiego mundialu.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
11: Miriam Lipińska. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. To okrojona wersja ustawy o związkach partnerskich. Prezydent tłumaczy, że nie poprze niczego, co jest quasi-małżeństwem. Karol Nawrocki błędnie uzasadnia swoje weto ochroną instytucji małżeństwa, uważa europoseł KO, adwokat Michał Wawrykiewicz.
12: Konstytucja w żaden sposób nie zawęża małżeństwa do małżeństwa kobiety i mężczyzny. Jedynie mówi o tym, że chroni państwo polskie takie małżeństwo kobiety i mężczyzny. Natomiast ta ustawa o statusie osoby najbliższej nie ma nic wspólnego z burzeniem idei małżeństwa. To jest jedynie legislacja, która ma pomóc osobom żyjącym w takich związkach w bardzo czasami prostych sprawach życia codziennego.
11: Gdyby zawetowana ustawa weszła w życie, dawałaby parom żyjącym w związkach nieformalnych, także jednopłciowym, prawo do zawarcia umowy przed notariuszem, a w konsekwencji między innymi prawo do informacji medycznej, do wspólnego rozliczenia podatkowego oraz do zasiłku opiekuńczego. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odwołała się od decyzji sądu w Brukseli o zablokowaniu jej konta. Blokada środków to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. W całym kraju upalnie nowe przepisy ustalające progi temperatury, powyżej których pracę należy przerwać, wejdą w życie dopiero na początku przyszłego roku. Póki co w gorące dni pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom wodę oraz cień, mówi Grzegorz Meller, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.
13: Napoje chłodzące muszą być o odpowiedniej temperaturze, czyli muszą być to napoje chłodne i w zależności od zapotrzebowania pracownika cały czas on ma mieć dostęp do tych napojów chłodzących.
11: Ale dziś już ostatni dzień upałów. Wieczorem i w nocy nad Polską będą przechodzić burze, które przyniosą ochłodzenie. Zagranica. Mieszkańcy Kijowa mimo alarmu lotniczego od rana znowu wychodzą na ulicę. Ukraińcy krytykują ostatnie decyzje prezydenta Wołodymyra

0: m.in. NBA. Pierścienie to kolekcja limitowana. Będzie ich dokładnie 2026. 30 z nich trafi do zwycięskiej drużyny, a pozostałych 1996 będą mogli kupić kibice na całym świecie. Finał Mundialu Hiszpania kontra Argentyna w niedzielę.
1: Pogoda.
0: W całym kraju upalnie, na termometrach od 29 stopni na Podlasiu, przez 30 na Pomorzu i w Wielkopolsce, 31 na Mazowszu, do 32 na Podkarpaciu i Śląsku, popołudnie z burzami w zachodniej połowie kraju.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: Od 4 minut mamy piątkowe popołudnie, co znaczy, że już tylko niespełna pół godziny zostało do dzisiejszego finału Funduszów Czasów Pogodowych. Zwycięzca dzisiejszej rozgrywki zdobędzie główną nagrodę, czyli 2000 zł. Wcześniej wrócę do mojego pytania o drobne przyjemności, które Państwo zrobili sobie lub innym ostatnio, czy też przedostatnio. A za chwilkę dwa słowa o Danucie Rin w rocznicę jej urodzin. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sworakowski.

0: Danuta Rin za chwilę zapyta, gdzie ci mężczyźni, a tu jeden właśnie zaśpiewał. Moralito, Julio Iglesias. Dzisiaj mija 90. rocznica urodzin Danuty Rin, piosenkarki, która z miejsca podbiła serca polskiej publiczności swoją naturalnością, uśmiechem i dystansem, z jakim podchodziła do siebie i rzeczywistości. Przez kilka lat tworzyła duet z Bogdanem Krzyżewskim, także rodzinny, ale nas interesuje strona artystyczna. Razem wyśpiewali między innymi takie przeboje jak Biedroneczki są w kropeczki, czy Na deptaku w Ciechocinku.
1: Na deptaku w Ciechocinku, gdy ja stanę przy fontannie, to wiem.
0: W 1974 roku Danuta Rin rozpoczęła karierę solową, zdobywając nagrodę na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za piosenkę Gdzie ci mężczyźni, której zaraz posłuchamy w całości, a wśród przebojów, które znalazły się na koncie Danuty Rin, jest na przykład piosenka Tyle wdzięku.
1: To na tyle wdzięku, co ja, wdzięku, co ja, no kto ma.
0: Danuta Rin była też pierwszą wykonawczynią późniejszego przeboju Łucji Prus Nie mam woli do zamęścia.
1: Nie mam woli do zamęścia, u mnie nie szukajcie szczęścia, może kiedy będę starsza, może kiedy będę...
0: W 90. rocznicę urodzin Danuty Rin wszyscy na pewno ciepło ją wspominamy i słuchamy jej największego przeboju.

0: Wanda Warska w Radiu Pogoda. Wracam teraz do mojego pytania o drobne przyjemności, które Państwo zrobili sobie lub innym ostatnimi czasy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry Państwu, wszystkim słuchaczom. Andrzej z Piaseczna się kłania. A propos przyjemności, to dziś jest ten dzień. Raz w roku smażę dla rodziny naleśniki z jagodami, zapiekane. I wszyscy już na to czekają, oblizują palce, ale to będzie dopiero o godzinie 16:00. Pozdrawiam, miłego dnia.
0: O proszę, również pozdrawiam panie Andrzeju i życzę smacznego. No, też mi ślinka pociekła na samą myśl o tych naleśnikach. Zmieniając temat, przed nami finał Funduszu Czasów Pogodowych, 3 z 9, w którym stawką będą 2000 zł na wakacyjno-urlopowe wydatki.
2: Autopromocja.
3: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
4: Czerwone gitary były znane i popularne już wcześniej, ale ta pierwsza płyta była niezwykle ważna w ich karierze. Myślę, że ważny tutaj jest tytuł To właśnie my, który miał zaprezentować czerwone gitary w taki sposób, żeby wszyscy już wiedzieli, że to właśnie oni, nasi chłopcy od Big Beatu.
3: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
2: Autopromocja. Reklama.

0: spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
8: No i z darmową dostawą do sklepu.
9: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
13: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Została ostatnia reklama.
15: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
16: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
17: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Zaraz się przekonamy, czy koniec zwieńczy dzieło, bo pan Piotr od poniedziałku pracuje na swój dzisiejszy wynik. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Witam serdecznie po raz kolejny.
1: Przywitajmy się z panią Katarzyną, która dziś będzie pana przeciwniczką. Dzień dobry, pani Katarzyno.
3: Dzień dobry bardzo.
1: Jak nastrój przed rozgrywką?
3: Bardzo dobrze.
1: A,
3: bardzo
1: to świetnie. To takie podejście to ja szanuję. Znamy już finalistów, zaraz poznamy laureata trzeciej nagrody głównej, czyli 2000 zł oraz laureata Nagrody Pocieszenia. Laureata wyłoni pojedynek, w którym uczestnicy będą odgadywać wykonawców najpiękniejszych melodii, właściwie fragmentów tych melodii. Zagadki będę zadawać na przemian po jednej i po każdej rundzie takich zagadek sprawdzimy, czy jest remis. Jeśli tak, to gramy dalej. Czy nie ma remisu, za to jest ktoś, kto zdobył więcej punktów i właśnie ta osoba wygrywa ten pojedynek. Zasady gry są jasne?
3: Tak.
2: Jak słońce.
1: No to przystępujemy do rozgrywki. Dzisiaj pierwsza zagadki będzie rozwiązywać pani Kasia. Czy pamiętam?

0: Nie wiem. Znam, ale nie wiem.
1: Pani Katarzyno, to był Jerzy Połomski.
0: No mówię, znam.
1: No pewnie, że pani zna.
0: Tylko co?
1: Dobrze, ale to jeszcze nie jest koniec rozgrywki. Teraz pan Piotr. Zagadka dla pana Piotra. Pan Piotr, jeżeli chce wygrać, musi dobrze odpowiedzieć na pytanie, kto to śpiewa.
2: Usta Mariana, chleb i sól i nóż. Bóg, co odwala z niby ziemi czarnej.
1: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
1: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
3: Super.
0: Gratulacje.
1: Pani Katarzyno, pani też nie odchodzi z niczym. Mamy dla pani zestaw upominków od Radia Pogoda, czyli niebieski kubeczek, torba, nie wiem, długopis, smyczka. Myślę, że wystarczy na otarcie łez.
0: No pewno. Ja was tak kocham, że po prostu jesteście moimi ulubieńcami, że na okrągło słucham. No ale mówię, człowiek wszystko wie, ale jak przyjdzie co do czego, to...
1: Stresik, tak?
0: Po prostu. Kocham was już nie wiem od ilu lat.
1: Świetnie. Życzę państwu wspaniałego wakacyjnego weekendu, tak jak i wszystkim słuchaczom Radia Pogoda, a w poniedziałek rozpoczynamy boje o czwartą nagrodę w wysokości 2000 zł. Także warto się zapisać na stronie radiopogoda.pl, gdzie można łatwo i szybko dołączyć do naszej wakacyjnej zabawy.
4: Fundusz wczasów pogodowych w Radiu Pogoda.

Dzisiaj słowa tytułu tej najpiękniejszej melodii Sławy Przybylskiej, Żyje się raz, ukrywają się pod młodzieżowym skrótem YOLO. To od angielskiego wyrażenia You Only Live Once, a używa się go, kiedy człowiek się odważy na coś wyjątkowego, kiedy stawia się na wszystko na jedną kartę, mówi się wtedy właśnie raz się żyje, czyli YOLO, i robi się to, co się zamierzyło. Zdarzyło się Państwu kiedyś postawić wszystko na jedną kartę, czy raczej mieli Państwo zawsze jakieś zabezpieczenie przed niepowodzeniem albo plan B? Ja zawsze starałem się mieć coś w zanadrzu i dobrze, bo nie zawsze się udawało. Oj, nie zawsze. Za chwilkę w Radiu Pogoda Nat King Cole i jego Mona Lisa.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28a. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Barbara, łatwa kasa?
20: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
20: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Została ostatnia reklama.
21: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
1: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny prostata. Która z metod usunięcia prostaty jest lepsza? Laparoskopia czy operacja? Co jeść, by dbać o zdrowie prostaty? Oraz najnowsze terapie na raka prostaty. Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
1: Została ostatnia reklama.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Zakochani są wśród nas Heleny Majdaniec, a potem Cicha woda Zbigniewa Kurtycza. Tych najpiękniejszych melodii posłuchamy w Radiu Pogoda już za kilka minut. To będzie zaraz po tych najważniejszych wiadomościach.
12: Popołudnie z groźnymi burzami są ostrzeżenia. Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich i prezesa IPN. Przypomnimy też zasady bezpiecznego korzystania ze słońca.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
12: Miriam Lipińska. Możliwe przerwy w dostawie prądu zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Takie SMS-y rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców Pomorza, Pomorza Zachodniego, Dolnego Śląska, Wielkopolski, województwa lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i śląskiego, a także części Mazowsza, Podkarpacia, Lubelszczyzny, województwa świętokrzyskiego i Małopolski. Wszędzie tam synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami. W ich trakcie może spaść nawet 50 mm deszczu i grad. Będzie też silnie wiało, w porywach do 90 km na godzinę. Alerty obowiązują od popołudnia do jutrzejszego poranka. Jest nowy rzecznik praw obywatelskich. Sejm wybrał na tę funkcję Sylwię Gregorczyk-Abram.
13: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
12: Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez KO i Lewicę, to adwokatka i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Aby mogła objąć funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. Z kolei nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej został wybrany obecny zastępca prezesa, historyk dr Mateusz Szpytma. Jego kandydaturę także musi jeszcze zatwierdzić Senat. Po wyroku dla Łukasza Żaka wracają pytania o inne podobne sprawy. Żak nieprawomocnie został skazany na 20 lat więzienia za to, że 2 lata temu, jadąc przez Warszawę po pijanemu z prędkością 220 km na godzinę, uderzył w inne auto, przez co zginął ojciec rodziny, a jego żona i 2 dzieci zostali ciężko ranni. 20 lat, czyli w tym przypadku kara maksymalna, to dla niektórych historyczny wyrok, a jak mówi adwokat Michał Fertak.
14: Obserwujemy przede wszystkim to, że wymiar tej kary i orzeczenie sądu w końcu jest przykładem i daje zadość.
12: Na wyrok czeka też sprawca innego głośnego wypadku, Sebastian M. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Kierowca wjechał rozpędzonym do 300 km autem w samochód, którym jechała 3-osobowa rodzina, w tym małe dziecko. Po zderzeniu cała trójka spłonęła w aucie. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Kolejna rozprawa w tym procesie 28 lipca. I na koniec zmieniamy temat. Kosmetyk z filtrem UV nie ochroni skóry podczas dłuższego przebywania na słońcu przed groźnymi chorobami. Eksperci przypominają, że konieczne jest też, by opalać się z głową, czyli unikać słońca między 11 a 16, a będąc na zewnątrz, poza kremem z filtrem, co najmniej SPF.

0: Laissez-moi danser, czyli pozwólcie mi tańczyć i śpiewać całe lato. Tak śpiewała Dalida. Można to robić, proszę Państwa, oczywiście z Radiem Pogoda, z naszymi najpiękniejszymi melodiami, a zwłaszcza w piątek, kiedy mamy pogodną potańcówkę, która rusza, przypomnę, dzisiaj po godzinie 18. Chociaż trochę energii chyba Państwo potrzebują, sądząc z Państwa telefonów.
1: Piątek, piąteczek, piątunio. Pani Moniczko.
0: No właśnie, no to jest potrzebna jakaś muzyka, która doda wam energii. No i chyba to, co przed chwilą pojawiło się na antenie Radia Pogoda, tej energii dodało. Oto przykłady.
2: Piątek, piąteczek, piątunio. Weekendunio.
3: Piątek, piąteczek, piątunio. Piwo, kiełbaski, grillunio.
2: Dzisiaj już piątunio, będzie szaleć babcia i dziadunio.
0: Oj tak.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

0: Piosenka, która została wydana dokładnie 60 lat temu, w 1966 roku, czyli Terce Tegzetyczne i Pamelo, Żegnaj. Nie było ich w telewizji, nie byli zapraszani na festiwale w owym czasie, no nie grało ich radio, a na ich koncerty waliły tłumy, już nie mówiąc o ich ogromnej popularności poza granicami Polski, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. No a później przyszedł renesans ich muzyki i na ich koncercie nawet tę piosenkę śpiewał z nimi profesor Jan Miodek.
1: Jutro świci, idziemy w świat. Głód wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.
0: Jednym z wywiadów profesor Jan Miodek opowiada, że czasem jego wnukowie wyszukują to nagranie na YouTubie, oglądają, jak dziadek śpiewa, Pamelo, Żegnaj, i biją głośno brawo, bo profesor Jan Miodek wystąpił na scenie, proszę państwa, z ogromnym sombrerem.
2: Radio Pogoda.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: One latają wszędzie!
4: I mogą usiąść nawet na tobie.
5: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Znajdź komfort w Myśl-Adlej już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
18: Została ostatnia reklama.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
20: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Czerwone gitary w Radiu Pogoda, a takie ich przeboje jak Bo ty się boisz myszy, dlaczego opada deszcz, historia jednej znajomości, pechowy chłopiec, matura, nie zadzieraj nosa, czy to właśnie my, ale także i wiele innych usłyszymy już w niedzielę na antenie Radio Pogoda między 10 a 14, bo wtedy Asia Kruk zaprasza na program Płyta na lata, no i będzie prezentować wszystkie utwory z pierwszego albumu Czerwonych Gitar zatytułowanego To właśnie my. Natomiast jutro między 10 a 14 Alfabet Kabaretu Tej, na który zaprasza Piotr Sforakowski z Tadeuszem Osipowiczem. Było już A, było B, było C jak cenzura, czy D. Teraz będzie E jak egipskie ciemności i na przykład G jak gubileusz, co się kryje za tą nazwą. Może niektórzy z Państwa wiedzą, a jak nie wiecie, to koniecznie słuchajcie Radia Pogoda. Już jutro między 10 a 14.

0: wielkiego listonosza.
1: No państwo dzwonią do Radia Pogoda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani Moniko. Bardzo lubię kabaret tej. I jak słyszę, że jakiś piesek na mnie szczeka, to mówię, a tam cicho być. Albo jakieś dziecko płacze, a tam cicho być. To jest właśnie tekst pana Bogdana Smolenia.
1: Tak, tak. A ja jak na przykład rano wstaję, to mówię, spałem i się nie wyspałem. Albo tam chyba była jeszcze inna wersja, spałem i za późno wstałem. No i to kultowe, proszę państwa, a nam to wszystko wisi jak warkocz panny Krysi. I myślę, że możemy na taki luz już wrzucić, bo przecież dzisiaj, jak państwo zresztą słusznie zauważyli, piątek, piąteczek, piątunio. A propos kabaretów, to z kabaretu starszych panów już niedługo Tanie Dranie, Mieczysław Czechowicz i Wiesław Michnikowski. Ale będzie też już taka wprawka do dzisiejszej potańcówki, jej przedsmak, czyli Ramaya Afrika Simon.
3: Autopromocja.
4: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki.

0: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Została ostatnia reklama.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: sklep. Biedronka.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: O, cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Reklama.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
13: Tylko w Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie na lato. Za kilka minut usłyszymy m.in. Bamboleiro, Julio Iglesiasa, ale na razie wiadomość. Jest 15.
14: Wyraźnie zdrożało paliwo, a ma być jeszcze drożej. Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera bidony i butelki na wodę dla potrzebujących. Polska powinna robić więcej, by walczyć z korupcją, stwierdza raport Komisji Europejskiej.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Drastycznie drożeje benzyna. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie między USA a Iranem podnosi cenę ropy na światowych rynkach, a ta winduje cenę. Benzyna zdrożała w ostatnim czasie o 24 grosze za litr. Diesel jeszcze mocniej. Mówi analityk rynku paliw z firmy BM Reflex Urszula Cieślak.
16: Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio. Natomiast warto podkreślić, to nie jest koniec podwyżek.
14: Jedyne paliwo, które w tym tygodniu taniało, to autogaz, ale najprawdopodobniej to był ostatni tydzień, gdy na stacjach mieliśmy obniżki tego paliwa. Upał daje się we znaki osobom w kryzysie bezdomności, dlatego w Łodzi ruszyła zbiórka bidonów i butelek na wodę dla potrzebujących, mówi Piotr Kowalski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
17: Niestety warunki atmosferyczne są jakie są. Wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem.
14: Zbiórka jest prowadzona m.in. w głównej siedzibie łódzkiego MOPS-u. Brak realnej strategii walki z korupcją, wytyka Polsce Komisja Europejska. Urzędnicy z Brukseli opublikowali dziś serię raportów na temat stanu praworządności dla każdego z krajów członkowskich. Według ustaleń Komisji Europejskiej polski rząd nie zrobił nic, by uregulować lobbying i poprawić przejrzystość ujawniania majątków przez polityków, a także by ograniczyć szerokie immunitety chroniące osoby na najwyższych stanowiskach. Z raportu wynika też, że ponad połowa Polaków uważa korupcję w Polsce za rzecz powszechną. Dwa pociski artyleryjskie z II wojny światowej zostały znalezione w lesie w Brodach koło Kalwarii Zebrzydowskiej, poinformowała wadowicka policja. Miały średnicę 10 cm. Niebezpieczne przedmioty zabrali i zneutralizowali saperzy z Krakowa. Gwałtowne burze w Niemczech. W Badenii-Wirtembergi zginął rowerzysta, na którego spadło powalone drzewo. Padał grat o średnicy 5 cm. Wyrządził poważne szkody. Na lotnisku w Stuttgarcie uszkodzony przez grat samolot musiał awaryjnie lądować. Szczęście mieli ludzie w samochodzie koło miasta Ulm. Na jadące auto spadło drzewo, ale wszyscy wyszli bez szwanku. Mundial się jeszcze nie skończył, a tymczasem ruszył już sezon na polskich boiskach. W meczu o Super Puchar Polski Lech Poznań wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Szczegóły Michał Waszkiewicz.
0: Mecze w Poznaniu obejrzało wczoraj niemal 40 tysięcy kibiców i byli świadkami niezłego spotkania, w którym Lech był po prostu lepszy, mówi trener Nils Frederiksen. Przed meczem powiedziałem moim zawodnikom, że do tej pory na koniec każdego sezonu zdobywaliśmy trofeum, to może stwórzmy nową tradycję i zaczynajmy ten sezon od zdobycia jakiegoś tytułu. Jestem zadowolony. Lech po Super Puchar Polski, w którym mistrz kraju gra ze zdobywcą Pucharu Polski, sięgną po raz siódmy.
14: We wtorek Lech i Górnik zaczną walkę o awans do Ligi Mistrzów. Tak, po raz pierwszy mamy w kwalifikacjach dwa zespoły. Kolejusz zacznie od meczu w Danii z Aarhus, a Zabrzanie od meczu w Stambule z Fenerbahce.
18: Pogoda.
14: 30 stopni to dzisiaj standard. Dużo słońca na wschodzie, a na zachodzie ulewne deszcze i burze. A jutro nadal wschodnia połowa Polski bardzo gorąca, prawie 30 stopni, ale tutaj będą najgwałtowniejsze zjawiska pogodowe, a więc burze i grad. Na zachodzie Polski trochę chłodniej, od 20 do 26.
18: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
13: No i kolejne najpiękniejsze melodie też czekają, żeby państwo je usłyszeli. Jedno z nich zaśpiewa Danuta Rin, bo dzisiaj ją wspominamy.
18: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
13: Dzień dobry.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.

oryginalnie Gypsy Kings, a u nas w wykonaniu Julio Iglesias. O, takie gorące rytmy pasują do tej pogody za oknami. No u nas na termometrze, w cieniu zaznaczam, 31 stopni Celsjusza. A teraz wspomnienie Danuty Rinny, bo dzisiaj, proszę Państwa, 90. rocznica urodzin tej niezwykle charakterystycznej polskiej wokalistki, bardzo energicznej, pełnej poczucia humoru, no takiej naprawdę, którą będzie się pamiętać jeszcze przez wiele lat. Co ciekawe, ona zaczynała swoją karierę od grania na pianinie i fortepianie, bo była wykształconą pianistką, ale także wykształconą kompozytorką. Urodzona w Krakowie, tam skończyła średnią szkołę muzyczną właśnie w klasie fortepianu, no i studiowała też kompozycję na tamtejszej uczelni. Doskonale pamiętamy ją z przebojów, które nagrywała ze swoim mężem Bogdanem Czyżewskim, ale tak naprawdę ten swój największy hit nagrała już solo. To była pierwsza jej solowa piosenka, gdzie ci mężczyźni. No i nie była taką typową gwiazdą, to była taka, jak to się mówi, równa babka. No i cały czas też oczywiście była mowa o tym, jak ona wygląda, podczas gdy jej koleżanki po fachu nieustannie się odchudzały. Ona przyznawała bez ogródek, że kocha jeść i mówiła, że już w dzieciństwie opychała się pyszotami, które gotowała jej mama i śmiała się, że jej waga jest chyba najlepszą recenzją tej maminej kuchni. Niczego sobie nie robiła z takich podpowiedzi, że może powinna o siebie w cudzysłowie zadbać. Za każdym razem odmawiała wszelkim dietom, twierdząc, że nie chce w sobie niczego zmieniać. I za to też ją kochamy i kochaliśmy. A u nas na antenie Danuta Rin i Jerzy Blues. Dlaczego Jerzy? A to dlatego, że Jerzy rymuje się z zależy.

Chyba chodźmy już, słyszysz go? Chodźmy już. W taki dzień, właśnie w tak jak dziś, bulwarami się wlec, iść przez miasto, iść kropel pięć. Niech

0: Nie w tak jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień. Gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: To była Rena Rolska, państwo dzwonią do Radia Pogoda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wspominając panią Danutę Rin dzisiaj, przypomina mi się taka historyjka, rok 1974, koniec Mistrzostw Świata, właściwie po zakończeniu, kiedy polscy piłkarze wrócili ze srebrnym medalem. W studio było takie spotkanie i pani Danuta śpiewała piosenkę Gdzie ci mężczyźni. Aha. Na koniec, wskazując na naszą drużynę, wołała: tu właśnie, to tutaj są ci mężczyźni. Zapadło mi to w pamięć, a to też w związku z kończącymi się mistrzostwami świata w piłce nożnej. Dziękuję i pozdrawiam gorąco, Stanisław.
1: Dziękuję pani Stanisławie. No teraz można by zaśpiewać Gdzie ci mężczyźni.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
4: Autopromocja.
5: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
6: To śpiewał? Tak, o, tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
7: Brawo, gratuluję również.
5: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
18: O!
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak!
19: A jak lemoniadę?
17: No też, to poprosimy.
18: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
10: Została ostatnia reklama.
19: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: That's Life w wykonaniu Franka Sinatry. No coś znakomitego, ale nie tylko dzięki Frankowi Sinatrze, ale też i tym wspaniałym orkiestrom, które kiedyś towarzyszyły wykonawcom. Grając, proszę Państwa, na żywo wszystkie instrumenty naraz. Coś wspaniałego. A teraz fundusz w czasów pogodowych, bo to, co się wydarzyło w tym tygodniu, naprawdę jest imponujące. Pan Piotr od poniedziałku do wczoraj szedł w konkursie jak burza, walcząc o 2000 zł, które może wydać na przykład nam wymarzone w czasy. Tak odpowiadał, proszę Państwa, w poniedziałek.
1: Kto to śpiewa?
2: Jedyne, co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia.
3: Czerwony tulipan.
0: Tak było we wtorek.
2: Tylko muzyk, muzyk.
3: Chyba Sipińska.
1: Chyba Sipińska. Urszula Sipińska, to jest dobra odpowiedź.
0: Tak było w środę.
2: Jaskółka, siostra burzy.
3: Stan Borys.
0: No, a tak było w czwartek.
2: Cały świat się panie wstaje.
3: No to był zespół Partita.
0: A ja, co się wydarzyło dziś? No proszę posłuchać.
2: Usta Mariana, chleb i sól i nóż. Bóg co dwa laski by się.
1: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
1: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura.
3: Super.
0: Wypracowane, należało się. Pan Piotr niesamowity. Cóż za muzyczna wiedza. Naprawdę, zwłaszcza, że te muzyczne zadania niektóre były wyjątkowo trudne. Także jeszcze raz serdeczne gratulacje. No a teraz kolejne 2000 zł, proszę Państwa, czeka do wpłaty na czyjeś konto. No właśnie, tylko na czyje. Proszę się zgłaszać do konkursu Fundusz w czasów pogodowych. Kolejną rozgrywkę zaczynamy już w poniedziałek w programie Piotra Sforakowskiego, a zgłoszenia przyjmujemy przez naszą stronę radiopogoda.pl. Tam znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy.

noc, Renato, Renata Zaremska w Radiu Pogoda. Już za kilka minut między innymi grupa 2 plus 1. Hej, dogonię lato. Piosenka, którą gramy nawet zimą. No bo to lato chcemy wtedy odnaleźć, żeby było ciepło, a jak to lato w końcu przychodzi i są takie temperatury jak wczoraj czy dziś, no to narzekamy, że za gorąco. Ale to już chyba, proszę Państwa, taki nasz polski charakter.

0: szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Została ostatnia reklama.
13: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
14: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
13: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
14: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
13: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
14: Reklama.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocja.
1: Trzecia część alfabetu kabaretu tej zacznie się opowieścią o egipskich ciemnościach, a zakończy wspomnieniem programu Humor, Sketch, Piosenka, Wesołe Monologi i Ktoś z Warszawy. Po drodze dowiemy się też, co to jest gubileusz i jakie konsekwencje miało pewne spotkanie w pociągu przyjaźni relacji Charków-Warszawa.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Została ostatnia reklama.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest godzina 16, czas na wiadomości, a tuż po nich Ada Rusowicz i Niebieskoczarni.
11: Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Rząd krytykuje prezydenta za weto do ustawy o osobie najbliższej. Szymon Marciniak wraca do domu, sędziował tylko 2 mecze na Mistrzostwach Świata.
2: Radio Pogoda, wiadomości o 16.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Frankowicze mają krócej czekać na wyroki w swoich sprawach. Wchodzi w życie ustawa wprowadzająca rozwiązania dla spraw frankowych. Ma usprawnić prowadzenie postępowań i odciążyć sądy. Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i normalnego życia, ocenił premier Donald Tusk. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo jak twierdzi, za bardzo zbliżałaby umowę cywilnoprawną do małżeństwa. Organizacje LGBT+ twierdzą, że ustawa i tak była przestarzała. Ben O'Connor.
12: Karol Nawrocki weto tłumaczy tym, że ustawa miałaby zagrażać instytucji małżeństwa.
13: Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa.
12: Choć Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza mówi, że argumentacja prezydenta nie ma umocowania w rzeczywistości, sama do zawetowanej ustawy odnosi się z dystansem i dodaje, że ustawa była archaicznym rozwiązaniem.
14: My cały czas rozmawiamy o takich półśrodkach, które są archaiczne i sprzed paru dekad. Mamy 2026 rok, w prawie 40 krajach obowiązuje równość małżeńska, kolejne kraje ją wprowadzają, a my nie rozmawiamy już nawet o związkach partnerskich.
12: Dzięki umowie para miałaby wgląd we wzajemną dokumentację medyczną i mogła współdzielić majątek.
11: Policjanci ze Szczytna zatrzymali mężczyznę, który z plaży miejskiej ukradł defibrylator. Złodziej tłumaczył, że chciał sobie tym urządzeniem zmierzyć ciśnienie. Policja przekazała, że mężczyzna na szczęście nie zdążył zniszczyć urządzenia, dzięki czemu defibrylator wróci na plażę. Tymczasem woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem, w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Sanepid nie stwierdził zakwitu sinic, a temperatura wody w Bałtyku wynosi średnio około 18 stopni. Na Podlasiu zaczyna się największe spotkanie białorusów. Białorusinów poza Białorusią, tak zwany Festiwal Przebudzonych, Tutaka. Na Polanie Boryk, obok miejscowości Grudek, impreza potrwa do niedzieli. Będą koncerty białoruskich zespołów, warsztaty, dyskusje i spotkania. Szymon Marciniak nie posędziuje już żadnego meczu na piłkarskim mundialu w Ameryce. Niektórzy wierzyli nawet, że nasz arbiter zostanie wyznaczony na finał, ale nic z tego, może już wracać do domu. Michał Waszkiewicz.
15: Szymon Marciniak był rozjemcą dwóch spotkań w fazie grupowej Argentyny z Algierią i Iranu z Egiptem. No, nie były to starcia prestiżowe. Do tego w tym pierwszym meczu pojawiły się kontrowersje. Wielu ekspertów i kibiców uważało, że Leo Messi powinien być ukarany czerwoną kartką, a polski sędzia nawet nie skonsultował przewinienia z wozem VAR. FIFA wprawdzie uznała, że Marciniak błędu nie popełnił, ale w następnych meczach był pomijany. Został jednak wytypowany do grona 13 sędziów, którzy na decydujące mecze mieli zostać w USA i czekać na nominację. Nie dostał jednak najpierw żadnego meczu w 1/16 finału, potem w 1/8, a potem w ćwierćfinałach. Czytano to jako znak, jest trzymany na najważniejsze mecze. Tymczasem nie dostał półfinałów, a dziś FIFA ogłosiła, że finał pomiędzy Hiszpanią i Argentyną posędziuje Słoweniec Slavko Vincic, a jutrzejszy mecz o trzecie miejsce pomiędzy Francją i Anglią Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Marciniak wraca zatem do domu.
11: Marciniak sędziował poprzedni finał w Katarze i zebrał za tamten mecz bardzo dużo pochwał.
2: Radio Pogoda. Co jest grane?
16: Dawid Filipowski, zapraszam. Zaczynamy od najnowszego filmu Christophera Nolana. Reżyser takich hitów jak Interstellar i Oppenheimer tym razem prezentuje Odyseję Homera. Znacie tę historię ze szkolnych lektur. A od dziś w kinach Helios zobaczycie na ekranie Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya, Matta Damona, Toma Hollanda i Roberta Pattinsona. Jeśli jesteście w okolicach Opola, to polecam odwiedzić Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Dziś wystąpi tam Igor Kwiatkowski. W najnowszym programie komik opowiada, jak to jest być introwertykiem w gorącej wodzie kąpanym. I jeszcze coś dla spędzających wakacje na Pomorzu. Od 23 do 26 lipca przy Molo w Sopocie potrwa Festiwal Azjatycki. Jeśli lubicie taką kuchnię, to z pewnością nie wyjdziecie stamtąd głodni.
2: Pogoda.
11: Jutro zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami w wielu miejscach przelotną opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. A temperatura 22 stopni nad morzem, w centrum od 25 do 28, na wschodzie i na południu też do 28.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
10: Państwo też donoszą, że jak gorąco.
18: Dzień dobry Pani Moniko, pozdrawiam z upalnego, słonecznego Gdańska. Miłego popołudnia, tu Tomasz.
10: Dziękuję Panie Tomaszu, no przynajmniej Boże blisko, można się zanurzyć i trochę ochłodzić. Nie wszyscy mają takie przywileje i takie luksusy prawie za oknami. Za chwilę niebiesko-czarni Jada Rusowicz, Za daleko mieszkasz miły, potem posłuchamy Ireny Santor, a potem usłyszą Państwo najnowszy trailer, czyli taki filmik zapowiadający lalkę, tą kinową lalkę, a obsada, no proszę Państwa, plejada polskich aktorów.

0: A jak wyglądała Warszawa pod koniec XIX wieku, jak się w niej żyło, opisuje m.in. Bolesław Prus w Lalce. Fragmenty tej powieści mogą Państwo usłyszeć na naszej antenie w każdą niedzielę między 8 a 10. W ten sposób przygotowujemy się do września, bo we wrześniu pojawią się aż dwie ekranizacje Lalki. Pierwsza to będzie serial na Netflixie, a druga to będzie film kinowy. No i właśnie a propos tego filmu kinowego, to pojawił się drugi zwiastun, dosyć długi. Widzimy w nim i Marka Kondrata, i Marcina Dorocińskiego, i Kamilę Urzędowską, i Krystynę Jandę, i Andrzeja Seweryna, Agatę Kuleszę, Macieja Sztura, no plejadę polskich aktorów. Zresztą proszę posłuchać fragmentu.
1: Heroiczne czyny są łatwe. Ta codzienność jest trudna. Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
2: Pan wybaczy, ale kupiec, do panny z arystokracji.
3: Pięknie, daj się, brawo!
2: Nawet się pan nie zbliży, nawet pan nie porozmawia, nie wpuszczą pana za próg.
4: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
0: Cała filmowa zapowiedź Lalki, która pojawi się w kinach 30 września. Już do zobaczenia na naszej stronie radiopogoda.pl. Ale wróćmy jeszcze na chwilę, proszę Państwa, przed kolejnym utworem, który pojawi się na naszej antenie, do tej pierwszej

kinowej Lalki w reżyserii Wojciecha Hasa z Beatą Tyszkiewicz, Mariuszem Dmuchowskim w rolach głównych, bo była ona zilustrowana muzyką Wojciecha Kilara, który urodził się dokładnie 94 lata temu, 17 lipca 1932 roku. Myślę, że bez Wojciecha Kilara polskie filmy nie oddziaływałyby tak mocno na nas, widzów. Bez jego muzyki w ogóle polskie kino byłoby uboższe. Tworzył muzykę do filmów, seriali od 1958 aż do 2014 roku, czyli prawie 60 lat. Rejs, Sami Swoi, Ziemia Obiecana, Pianista, Pan Tadeusz, jeszcze niemal 130 innych tytułów. A w Radiu Pogoda wspomnieniowo muzyka Wojciecha Kilara z czołówki serialu Rodzina Połanieckich. Chyba wszyscy doskonale znamy tę melodię.

0: To był Rick Nelson w Radiu Pogoda. Dzisiaj nie tylko rocznica urodzin Wojciecha Kilara, ale także innej postaci bardzo blisko związanej z polskim filmem, czyli Stanisława Tyma, który zresztą o miejscu i dacie swoich urodzin informuje jako kaowiec w filmie Rejs.
1: Urodziłem się w Wałkini w 1937 roku w lipcu. Znaczy w drugiej połowie lipca właściwie. Dokładnie 17 lipca.
0: No właśnie, dokładnie to była Małkinia Górna. Stanisław Tym jest bohaterem książki Tym wolałbym być psem, którą można wygrać jeszcze tylko dziś w konkursie. Daję słowo już za kilka minut, a nagroda gwarantowana to karty do gry Radia Pogoda. Już teraz zapraszam do konkursu. Kto chętny, wykręca nasz numer 22 444 4004.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
3: Trochę inny od

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Mamo, czy wygra Polska?
4: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny prostata. Która z metod usunięcia prostaty jest lepsza? Laparoskopia czy operacja? Co jeść, by dbać o zdrowie prostaty? Oraz najnowsze terapie na raka prostaty. Poradnik dziś w Wyborczej.
3: Musisz wejść na wyższy poziom?
4: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.

0: 16:27, zagrajmy.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Dzisiaj swoich sił próbuje pan Bartłomiej. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
0: W pracy, w domu, na wakacjach?
2: Jeszcze z pracy, ale zaraz wychodzę.
0: Aha. A wakacje kiedy? Były już czy będą?
2: Wakacje będą pewnie pod koniec roku, a taki krótki urlop jeszcze w przyszłym tygodniu, żeby wyjechać sobie nad jezioro.
0: O, to fajnie, to jest na co czekać, to najważniejsze. Tak, panie Bartku, karty do gry Radia Pogoda już należą do pana, także nad tym jeziorkiem można będzie sobie pograć.
2: Bardzo mi miło, to już się bardzo cieszę.
0: No ale fajnie by było też mieć coś do poczytania, prawda, w tych wolnych dniach. Można wygrać książkę o życiu Stanisława Tyma, Tym wolałbym być psem, tylko trzeba w ciągu 15 sekund podać 5 słów, które skojarzą się panu z tym słowem, które ja niedługo panu podam. Tylko najpierw pytanie, na jaką literę ma być to słowo dla pana?
2: Trudny wybór, ale może na P spróbujmy.
0: Na P, no tego jeszcze nie graliśmy. Dobrze, niech będzie nie? P. Jeszcze nikt nie wybrał słowa na P. Jest pan pierwszy. No na P, prawda? Więc pierwszy. Dobrze, panie Bartłomieju, no to za chwilę podam to słowo, no a potem włączę stoper i w ciągu 15 sekund oczywiście musi mi podać pan 5 słów, które się panu z tym moim kojarzą, dobrze?
2: Spróbuję.
0: No to uwaga, daję słowo, pocztówka.
2: Wakacje, słońce, adresat, tekst, pozdrowienia.
0: Bardzo dobrze, świetnie, wszystkie pasują. Czy wysyłał pan kiedyś pocztówki w ogóle z wakacji?
2: Wysyłałem i dostawałem, dostaję czasami jeszcze.
0: O, jeszcze, no to dobrze, bo już myślałam, że to już całkiem zaginęło, ale widzę, że nie, no to dobrze, to się cieszę. No a ja do pana wyślę książkę Stanisława Tyma i nasze karty, oczywiście, tak jak obiecałam, także gratuluję serdecznie.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Pozdrawiam całą redakcję, wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Pytali Państwo w listach i telefonach, gdzie można zdobyć koszulkę Radia Pogoda, żeby błysnąć w niej gdzieś tam w czasie wakacji na deptaku, niekoniecznie w Ciechocinku, albo ubrać się elegancko w taką koszulkę Radia Pogoda, żeby iść do kawiarni, na lody. Mam, proszę Państwa, dobrą wiadomość. Takie koszulki będzie można zdobyć już w przyszłym tygodniu, bo to będzie nagroda główna w konkursie Daję Słowo, także zapraszam serdecznie już od poniedziałku. Oczywiście około 16:30.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Czerwone gitary były znane i popularne już wcześniej, ale ta pierwsza płyta była niezwykle ważna w ich karierze. Myślę, że ważny tutaj jest tytuł To właśnie my, który miał zaprezentować czerwone gitary w taki sposób, żeby wszyscy już wiedzieli, że to właśnie oni, nasi chłopcy od Big Beatu.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru, poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
20: Barbara, łatwa kasa?
21: Marian, zawsze.
20: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
21: Sprytnie.
20: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
22: Bo z Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Zaczynają się weekendowe wyjazdy, drogi wyjazdowe z większych miast zatłoczone. Pogoda nie uprzyjemnia podróży na zachodzie Polski, tutaj możliwe burze. W pozostałej części kraju bardziej doskwiera upał. Zakończyły się już prace na S7 po wypadku między Mławą a Płońskiem. Samochód uderzył tam w bariery energochłonne, jeden pas był zablokowany w kierunku Warszawy, ale już jedziemy bez utrudnień.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Anatolka ma 16 latek, ale robi damę. Zamęcza co dzień mamę, że ma na zupę plamę. Gdy raz na tańcujący wieczór miała iść Antolka, to do kuzynka Wolka mówiła płacząc tak:
1: ja nie mam co na siebie włożyć, choć mama mnie kobietką zwie. No spróbuj.

0: Ja nie mam nic. Ja nie mam nic.
1: Antolka ma 20 lat i męża bogatego. Przy boku Stacha swego rozkosznie dni jej biegną. Ma pełną szafę futer, sukien i koszulek nawał. Lecz kiedy jest karnawał, na męża wpada zła.
0: Ja nie mam co na siebie włożyć. To skandal, niesłychany krok. No spróbuj mą szafę otworzyć. 100 sukien, a każda jak kła. Ja nie mam co na siebie włożyć i wyglądam.

0: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Została ostatnia reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: wszystkie chipsy, chrupki i prażynki, 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki, 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 17.
2: Burze mogą przechodzić nad Polską. Idą z zachodu na wschód. Opozycja wspólnie z PSL-em wybrała nowego prezesa IPN-u. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wróciły upały i burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców właściwie wszystkich województw. Temperatury przekroczyły dziś 30 stopni. W nocy pogoda będzie gwałtowna. Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Burze te będą się stopniowo przemieszczały w kierunku centralnej i wschodniej części kraju w godzinach wieczornych i nocnych.
2: Burze mają się utrzymać jeszcze do jutra. Sejm powołał doktora Mateusza Szpytmę na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej głosami większości opozycji i PSL-u. Premier Donald Tusk zapewnia jednak, że Mateusz Szpytma nie uzyska poparcia w Senacie.
5: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie, także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
2: Posada prezesa IPN-u pozostaje nieobsadzona od roku, kiedy dotychczasowy szef Karol Nawrocki został prezydentem. Kolegium IPN-u zarekomendowało właśnie Mateusza Szpytmę na jego następcę, a ponad 170 historyków podpisało się pod apelem do Sejmu, by go nie wybierać. Zaczynają się 73. urodziny warszawskiej Starówki. W planach ponad 150 atrakcji i koncert z okien kamienic, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprianowicz.
6: Mamy dwa dni obchodów, w trakcie których wydarza się, jak zliczyłam, 157 przeróżnych wydarzeń. Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. W piątek o godzinie 19.00 tą imprezę otworzy koncert Otwartych Okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
2: Większość wydarzeń jest darmowa. 3000 zł grzywny za nawoływanie do nienawiści. Taki wyrok ogłosił Sąd Rejonowy w Zamościu na Oliwie O. Kobieta została oskarżona o nawoływanie do nienawiści podczas manifestacji Stop Imigracji w lipcu ubiegłego roku na Rynku Wielkim w Zamościu. Obrona zapowiada apelację. To ratunek dla zapominalskich. Na lotnisku w Modlinie działa już punkt paszportów tymczasowych. Podobne są już na 7 innych polskich lotniskach. Są potrzebne, pokazują to liczby. W porcie Katowice-Pyrzowice przez 2 lata pomogły już 8000 podróżnych, a każdego dnia zgłaszają się kolejni.
7: Zdarzyło się tak niestety, że zagubiliśmy dokumenty w niedzielę, ale dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacjach.
8: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
2: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok. Kosztuje 30 zł. Nie zawiera danych biometrycznych, dlatego nie wszędzie będzie honorowany. Problem może pojawić się na przykład przy podróży do Stanów Zjednoczonych i do Chin.
3: Pogoda.
2: Burzowe chmury płyną sobie nad Polską z zachodu na wschód. Temperatura dzisiaj znowu upalna, 30 stopni. Jutro upał zostanie jeszcze na wschodzie około 30, a na zachodzie już troszeczkę chłodniej, tak 25-26.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
9: Lato, lato, lato czeka.
1: No po 17 na naszej antenie między innymi piękna, ale także taka trochę filozoficzna piosenka Anny Jantar, Staruszek Świat. Będzie też Marek Grechuta, Miłość drogę zna. No i piosenka na specjalne Państwa życzenia. Poza tym przyjmę kogoś z Was do Klubu Pogodnych Ludzi. Już przygotowuję legitymacje członkowskie dla klubowicza, no i nasze radiopogodowe przypinki.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Piosenka pisana tak, żeby stała się festiwalowym przebojem, muzyka Wojciecha Trzcińskiego. No i tak, proszę Państwa, było, bo to był festiwal piosenki w Sopocie, rok 1975 i to właśnie wtedy Anna Jantar zaśpiewała Staruszka Świata na festiwalu, podbijając publiczność. To była właśnie nagroda publiczności, ale także i jury ją nagrodziło, bo to było drugie miejsce w Dniu Polskim. A teraz czas na...
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj taka bardzo ciekawa propozycja od Państwa.
2: Witam Pani Moniko. A może by tak coś instrumentalnego? Coś, co już dawno nie było grane? Może taka grupa Kusko, warto przypomnieć? Pozdrawiam serdecznie, Grześ.
0: Oczywiście, Panie Grzegorzu, że warto przypomnieć, bo to był przecież taki boom na przełomie lat 70. i 80. na muzykę elektroniczną.

0: Za chwilę zaproszę kogoś z Państwa do klubu Pogodnych Ludzi, ale wcześniej zaproszenie do Sopotu, do Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, bo tam trwa 33 lato teatralne pod patronem medialnym Radia Pogoda. Teraz proszę Państwa na scenie spektakle muzyczne Dance Macabre Agnieszki Osieckiej, piosenki ostatnie, te przedstawienia jeszcze do 19 lipca i wprawdzie nie ma już biletów, bo się szybko wyprzedały, ale warto wspomnieć, że można starać się o wejściówki w kasie przed samym wydarzeniem, także warto spróbować. A już 20 lipca start premierowej edycji festiwalu Trójmiasto Wielokultur, dawniej i dziś, a tam proszę Państwa wiele takich darmowych atrakcji, bo i darmowe projekcje filmów, i darmowe warsztaty kaszubskie, zarówno takie teoretyczne wykłady, jak i praktyczne zajęcia, na przykład z kaszubskiego tańca, czy warsztaty piśmiennictwa, więc warto się tym zainteresować. Szczegóły znajdą Państwo oczywiście na stronie Teatru Atelier, także zapraszamy do Sopotu.
1: Autopromocja.
2: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Wow!
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Reklama.

0: o Klub Pogodnych Ludzi, naszą legitymację, naszą radiopogodową szczepinkę, to mogą się Państwo zgłaszać, wypełniając formularz na naszej stronie radiopogoda.pl albo po prostu dzwoniąc pod nasz numer telefonu, a ja dzisiaj odpowiadam na zgłoszenie od Pani Agnieszki.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Halo.
0: Dzień dobry, Monika Tarka, Radio Pogoda. Czy to Pani Agnieszka?
2: Tak, dzień dobry, witam.
0: Dzwonię do Pani z Klubu Pogodnych Ludzi, właśnie czytam Pani zgłoszenie, w którym pisze Pani, że bardzo lubi uśmiech na twarzach ludzi i gdy widzi ludzi, którzy się uśmiechają, to od razu czuje się Pani weselej. I jeszcze takie jest jedno zdanie, że przy tak ślicznych melodiach jak w Radiu Pogoda ciężko jest się nie uśmiechać. No to...
2: Tak, to prawda.
0: Ja się też uśmiecham czytając to, bo to jest taki dla nas komplement, także bardzo dziękuję Pani Agnieszko.
2: Ja również dziękuję serdecznie.
0: A co oprócz tej pogody ducha, uśmiechu jeszcze znajduje Pani w Radiu Pogoda? Właściwie dlaczego Pani nas słucha po prostu?
2: Syn zaszczepił mnie, ten 18-letni syn, który do Państwa również dzwonił, on we mnie zaszczepił słuchanie tego radia. Pomimo jego młodego wieku, on właśnie lubi takie melodie, które były kiedyś modne, a wracają teraz. I to są jak gdyby moje też lata i ja bardzo je lubię, bardzo lubię słuchać tych piosenek, tych melodii, ale no mówię, to zawdzięka mojego syna.
0: Syn jest już, jak się domyślam, przyjęty do Klubu Pogodnych Ludzi, tak?
2: Oczywiście, jak najbardziej.
0: A jak ma na imię, proszę przypomnieć?
2: Sebastian wysłał do Państwa obraz, który ręcznie namalował.
0: Aha.
2: Załączył tam całą naszą rodzinę, wszystkich na zdjęciu oraz siebie ze skrzypcami.
0: Niedawno chyba z nim właśnie rozmawiałam i on mówił, że gra na skrzypcach, a pani mąż na akordeonie, tak? Dobrze pamiętam?
2: Zgadza się, tak.
0: No, i teraz mamie powiedział, żeby się zgłosiła, tak? Do Klubu Pogodnych Ludzi. No i słusznie.
2: Tak, ja od zawsze słucham tego radia i bardzo mi się podobało, ale ja nigdy nie wiedziałam, jak to zgłosić, czy trzeba, czy nie trzeba. Nie było mi to potrzebne, ale Sebastian mówi, mama, ty jesteś taka pogodna, mówi, ja coś dla ciebie mam. I po prostu wysłał zgłoszenie.
0: No to wspaniale, ale to ja bym też do tej wspaniałej gromady wesołej i muzykalnej dołączyła chyba też i męża, prawda? No bo co,
2: oczywiście,
0: tak będzie sam z tej legitymacji?
2: Tak, oczywiście. Mamy córkę, ale córka dopiero ma 12 lat, ale też przepięknie śpiewa.
0: To ja po prostu tylko się cieszę, że tacy ludzie są w gronie słuchaczy Radia Pogoda. No, jak się pani domyśla, mam dla pani taką oto wiadomość.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
0: A witajcie, cała rodzinko, witaj.
2: Tak, cieszymy się bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: Jedna z najpiękniejszych polskich aktorek, Elżbieta Starostecka, w piosence, którą napisał dla niej jej ukochany mąż, czyli Włodzimierz Korcz. A proszę Państwa, za 18 minut 18, nomen omen, po 18 to jest ten moment, na który wielu z Państwa czeka przez cały tydzień. Rozpocznie się, albo może nie ja, tylko Państwo mnie wyręczą, słuchamy.
1: Dzień dobry Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Przesyłam rymowankę, aby zachęcić do tańca. Dzisiaj jest piątek. Dzisiaj domówka z radiem Pogoda. Piękne melodie. Tańcz. Wciąż jesteś młoda. I nawet kiedy boli cię główka, pomoże rzecz jasna piątkowa domówka. Jagoda z Warszawy.
0: Dziękuję Pani Jagodo. Potańcówka z radiem Pogoda. Pogodna potańcówka oczywiście rusza już po godzinie 18. Zapraszam. Monika Tarka.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Bycie mamą to dar dla Ciebie i od Ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
14: Została ostatnia reklama.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: 2 kilometry ma zator na A4 w Małopolsce. Za węzłem Brzesko bus zderzył się z barierkami. Jeden pas w kierunku Katowic jest nieprzejezdny. Wahadło też na Krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskiem. Zapalił się tam samochód. To zjazd z ekspresowej piątki przy węźle Bydgoszcz-Opławiec.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Reklama.
7: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a my zaczynamy już za kilka minut wakacyjną, pogodną potańcówkę. Ale na razie wiadomości. Jest 18.
8: Najwyższa Izba Kontroli nie zostawia suchej nitki na sytuacji w SOR-ach. Nie będzie powtórki programu tanich paliw CPN. Rektorzy uniwersytetów apelują o dofinansowanie z budżetu studenckich obiadów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To nie nieprawidłowości, to zapaść. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przepracowany personel i kolejki pacjentów to norma. Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki, ale w wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą czekać dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczny dla pacjentów może być przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie przez dobę.
9: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Swolęcinie przez 144 godziny.
8: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę na to, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. A to może być kolejna afera w warszawskich szpitalach. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przyjmowania łapówek przez pracowników Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Centrum obejmuje trzy szpitale. Szpital Kliniczny przy Banacha, Dziecięcy przy Żwirki i Wigury i Szpital Dzieciątka Jezus przy Lindleya w Warszawie. Rząd nie będzie już nadzwyczajnie chronić kierowców przed podwyżką cen paliw. Premier wyraźnie stwierdził, że budżetu państwa na to nie stać. Donald Tusk przypomina, że tak zwany program CPN miał być tymczasowy, a nie do przewidzenia jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, gdy jednego dnia jest rozejm, a następnego wojna.
10: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
8: Koszt pakietu CPN wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. To adwokat i obrończyni praw człowieka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy. Jej kandydaturę zgłosiły KO i Lewica. Musi ją jeszcze zaakceptować Senat.
11: Bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu. Tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu, który się jeszcze, jak Państwo wiecie, nie zakończył. Jest jeszcze dyskusja w Senacie i tam zatwierdzenie przez Wyższą Izbę Parlamentu.
8: Mówi Sylwia Gregorczyk-Abram. Kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Pijany kierowca autobusu miejskiego w Iławie. Jeden z kierowców po pracy zjechał do bazy mając 0,5 promila alkoholu w organizmie. Został skontrolowany przez policjantów w ramach rutynowej kontroli autobusów prowadzonej w kilku miastach w Warmińsko-Mazurskiem. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawą zajmie się teraz sąd. Konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Bogumiła Kaniewska.
12: Musiałoby to być wsparcie systemowe, rozsądnie zaprojektowane. Mogłoby ono przyjąć formę bonów żywnościowych albo rzeczywiście celowanej dla uczelni dotacji.
8: Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
3: Błażej Kulesza zapraszam. Sławko Vindić będzie sędzią finału piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną, co czyni go pierwszym Słoweńcem, który dostąpił tego zaszczytu. W naszym kraju Słoweniec nie ma najlepszej opinii, bo sędziował mecz barażowy pomiędzy Polską a Szwecją. Po dniu przerwy na parkiet w Chicago wracają za to polscy siatkarze. Tym razem przeciwnikami biało-czerwonych w Lidze Narodów będą Brazylijczycy. Kibice w Polsce muszą się jednak zaopatrzyć w mocną kawę, bo pojedynek zacznie się o 3 w nocy.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
13: Pogoda.
8: Wieczorem i w nocy nad Polską mogą przechodzić burze, ulewne deszcze płyną z zachodu na wschód. A jutro chociaż częściowo słonecznie, to w dużej mierze także burzowo. Burze jutro na wschodzie Polski, a temperatura na wschodzie upalnie około 30, a na zachodzie już troszeczkę chłodniej, około 25.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 18 lipca od 13 do 22 w Nieporęcie na terenie portu Pilawa przy ulicy Wojska Polskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: autopromocja.
1: Trzecia część alfabetu kabaretu tej zacznie się opowieścią o egipskich ciemnościach, a zakończy wspomnieniem programu Humor, Sketch, Piosenka, Wesołe Monologi i Ktoś z Warszawy. Po drodze dowiemy się też, co to jest gubileusz i jakie konsekwencje miało pewne spotkanie w pociągu przyjaźni relacji Charków-Warszawa.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już jutro od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
11: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Została ostatnia reklama.
16: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
0: Reklama.
17: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

just, just we two. Heads up, through. I love you, and you love me.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Reklama.
12: W radiu pogoda trwa wakacyjna, pogodna potańcówka. Za chwilę do niej wracamy, a na razie najnowsze wiadomości. Jest 19.
13: Wykoleił się pociąg towarowy w Małopolsce. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Popularne kąpielisko na Śląsku zamknięte. Sinice psują zabawę. Małpki alkoholowe mają mieć kaucję. Aktywiści mówią, zabrońcie wreszcie ich sprzedaży.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pociąg towarowy wykoleił się w Małopolsce. Kilka wagonów wpadło do Popradu. To wszystko na odcinku Wierchomla-Piwniczna. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o przyczynach wykolejenia. Sinice zamknęły jedno z najpopularniejszych kąpielisk na Śląsku. Jezioro Paprociańskie w Tychach stało się toksyczne i to w szczycie sezonu kąpielowego. Miasto od lat próbuje różnych sposobów walki z zakwitem wody, ale mikroskopijne organizmy wciąż okazują się silniejsze. Ewa Wilk z zarządu kąpieliska zapewnia, że również w tym roku podjęto próby zwalczania sinic.
15: W tym sezonie, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych na dużych kąpieliskach, zastosowaliśmy również specjalistyczny preparat w formie proszku, którego zadaniem jest ograniczanie zakwitów sinic. Dodatkowo uruchomiliśmy aeratory napowietrzające taplę wody.
13: W ubiegłych latach zbudowano specjalne fontanny napowietrzające, zmodernizowano brzeg, by filtrował wodę. Nad rozwiązaniem problemu pracowali też zagraniczni specjaliści, niestety bez rezultatów. Jezioro Paprociańskie w Tychach znowu jest zamknięte. Lekarze są rozczarowani decyzją prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o ich zarobkach. Lekarski samorząd protestuje, chce zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obawia się tego, jak dane będą wykorzystywane. Tym bardziej, że w ustawie pojawił się zapis, że Ministerstwo Zdrowia może użyć tych danych do innych celów. Co to za inne cele, pyta Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
16: Czekamy na to, jak ta ustawa zostanie wdrożona, ale dla nas wątpliwością jest ten właśnie zapis o innych celach. Chcielibyśmy wiecie, jakie to są inne cele, żeby nam po prostu wytłumaczyli, jak oni mają zamiar te dane spożytkować. Jeżeli to będzie z korzyścią dla pacjentów w tym zakresie, że te wyceny faktycznie zostaną naprawione i te kominy płacowe znikną, no to tutaj w tym aspekcie lekarze nie będą protestować.
13: Prezydent Karol Nawrocki, podpisując ustawę, też ją krytykował za pośpiech i brak konsultacji społecznych, ale uznał, że to i tak lepsze niż zostawić obecną sytuację. Kaucja może objąć już nie tylko plastikowe butelki, ale też tak zwane szklane małpki. Takie są plany rządu. Aktywiści pytają, czy nie lepszy byłby zakaz sprzedaży alkoholu w tak małych butelkach. Jakie mają argumenty? O tym Ben O'Connor.
17: Po weekendach można niekiedy odnieść wrażenie, że na miejskich trawnikach więcej jest małpek niż źdźbeł trawy. Zamiast nakładać kaucję, należałoby się zastanowić, dlaczego małpki mają być w ogóle sprzedawane, mówi Jan Menzfel z Miasto Jest Nasze.
18: Docelowo pomyśleć o tym, żeby w ogóle w Polsce, tak jak w wielu
11: wielu krajach zachodniej Europy, zdelegalizować sprzedaż mocnego alkoholu w tak zwanych małpkach, bo jest to po prostu szkodliwe i zachęca do niestety pogłębiania uzależnienia od alkoholu.
17: Dziennie sprzedawanych jest około 3 milionów małpek, z czego 1 milion sprzedawany jest rankiem przed rozpoczęciem zwyczajowych godzin pracy.
13: Biolodzy potwierdzili istnienie nieznanego dotąd gatunku małpy. Badali lasy w Demokratycznej Republice Konga, zainteresowali się zdjęciem małpy sprzed 18 lat oraz informacjami od lokalnych plemion. Nowy gatunek ma charakterystyczną pomarańczowo-kremową plamę na wargach, dlatego nazwano ją małpą o pomarańczowych ustach, a oficjalnie biolodzy nazwali małpę mianem kolobus kongijski.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Błażej Kulesza, zapraszam. Szwajcar Mauro Schmidt wygrywa najdłuższy ponad 200-kilometrowy etap na tegorocznym Tour de France. To największy sukces w historii dla szwajcarskiego kolarza. W klasyfikacji generalnej jednak pozostanie bez zmian. Prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje mundial, a w zasadzie jego finałową przerwę. Ta potrwa nie 15, a 30 minut. A to w związku z koncertem, w którym mają zagrać m.in. Coldplay, Shakira czy Madonna. Finał Mistrzostw Świata to kopia Super Bowl, pyta z sarkazmem były szef tej organizacji.
14: Pogoda.
13: W nocy burze będą sobie płynąć z zachodu na wschód, a jutro na wschodzie Polski nadal upał, około 30 stopni, na zachodzie już trochę chłodniej, około 25. Częściowo słonecznie, ale właściwie w całym kraju może padać. Zwłaszcza na wschodzie padać może mocno, możliwe burze z gradem.

0: Panowie proszą panie, czyli pogodna potańcówka Radia Pogoda.
1: Koci, łapci, kici, kici, ole, ole, Janko. Zajmujemy razem z babcią urocze mieszkanko. My mieszkamy na parterku, babcia w oficynce. Drepce rząd dla informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

życiu. Były o tym wzmianki w prasie, w trybunie i w życiu. Ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie. Skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
7: No i z darmową dostawą do sklepu.
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam. Tak, tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej i to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
3: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin, suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów. Oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
1: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Marian, a gdzie mogę kupić
19: ten... Na mediaexpert.pl.
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
20: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
21: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Czerwone gitary były znane i popularne już wcześniej, ale ta pierwsza płyta była niezwykle ważna w ich karierze. Myślę, że ważny tutaj jest tytuł To właśnie my, który miał zaprezentować czerwone gitary w taki sposób, żeby wszyscy już wiedzieli, że to właśnie oni, nasi chłopcy od Big Beatu.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 zł. Z kodem rabatowym taniej. To w Media Expert.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku. A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Została ostatnia reklama.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Reklama.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Została ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie.

0: autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli. No
3: hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Zanim zdechnie pocanie, skrót rąbą śledź ostatni, a ostatnie jawy w tło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jaskot pił.
1: Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz.
2: Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy w

0: my tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.
1: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat znam.

Pomnę jak zielone porty, mi oka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj,

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie. O każdej dnia dobie chroń leszczynę, która rośnie nad

Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam duch holde kunst. Więc tak.

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu